0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
2: Zapraszam teraz na magazyn podsumowujący wydarzenia w regionie. W tej części magazynu będzie rozmowa z Marcinem Betleją, rzecznikiem prasowym Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Zaczniemy jednak od rozmowy z Maksymilianem Samborowskim, założycielem zespołu Eter.
3: Dzisiejszy poranek upłynie nam pod znakiem rokowych brzmień, ponieważ moim gościem jest dzisiaj Maksymilian Samborowski, założyciel zespołu Eter. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Jesteś założycielem grupy Eter. Jaki był Twój główny cel i wizja przy powstawaniu zespołu?
4: No wiadomo, grać, spełniać marzenia, stać na dużych scenach i cieszyć się muzyką, cieszyć się tym, co sobie wymarzyłem jako dzieciak, nie? No chciałem zebrać skład, chciałem zrealizować swoje też, no tak jak wspomniałem, marzenia, zrealizować swoje pomysły, które gdzieś tam w głowie podczas szkoły, no średniej, już tam gdzieś się pojawiały mimo wszystko. No, początki miałem w szkole muzycznej, w Krośnie, na innym instrumencie, bo skrzypce, później altówka, 12 lat, no ale jednak gitara to był gdzieś taki mój bakcyl. Tata grał na gitarze, cała rodzina zresztą była taka artystyczna, pradziadek grał na altówce, wujek na akordeonie, no cały czas mama też prowadziła kółko gitarowe, że tak powiem, zaczęła, więc ta gitara się pojawiła po raz drugi, że tak powiem, w domu i za tym drugim razem już sam chwyciłem za gitarę, stwierdziłem, że no trzeba spróbować, skoro chcę. No i tak wyszło, że później założyłem.
3: Z taką rodziną w tle jest łatwiej tworzyć muzykę?
4: Myślę, że tak, chociaż myślę, że jest łatwiej, ponieważ ten talent, może ta iskra Boża po prostu gdzieś jest, bo już to przez pokolenia było przepracowane i z DNA się tego nie da chyba wydłubać. No oczywiście nie każdy gdzieś tam złapie to, nie? Jeden będzie lepszy w graniu, drugi będzie lepszy w innych tam rzeczach, ale myślę, że tak, że jak już masz takie zaplecze gdzieś tam w domu i ta muzyka towarzyszy, siostra przecież też grała na fortepianie, to po prostu od małego dziecka gdzieś te dźwięki cały czas w głowie były i myślę, że to jest taki no duży kop do przodu.
3: Jeżeli chodzi właśnie o zespół, czyli zespół. Był pomysł i jak to powstawało po kolei? Jak się poznaliście całościowo? Skąd członków zespołu pozbierałeś?
4: Tak, najpierw było generalnie granie, ćwiczenie. Później takie no w szkole miałem troszeczkę taki czas buntu, ponieważ już nie chciałem tej altówki grać w ogóle, w sensie tej klasyki. W sensie lubiłem, kocham ją bardzo i słucham, ale była ta po prostu gitara w głowie, ta muzyka rockowa. Janek Borysewicz, Lady Punk też później nasze spotkanie w ramach Akademii Jana. Dużo tutaj pomógł mi Kaziu Krygowski, z Krosna pewnie kojarzony, firma Megaton, nagłośnienie. No, Kaziu sam grał kiedyś zespół Krater, pewnie też ludzie właśnie tutaj kojarzą w okolicy i nie tylko. Tam u niego tak naprawdę dostałem tego mocnego kopa rockowego, no duży sprzęt, świetne gitary, no i wiedza, którą mi też taką przekazał. Też może pobyt w Ameryce, bo też 10 lat mieszkał tam i troszeczkę liznął, myślę, że nawet nie liznął, tylko zjadł dobry kawał rocka tamtego. No i u niego też formowałem zespół. Tam w studio, jeszcze na tysiąclecie, a później tutaj w drugim miejscu. Formowaliśmy skład z moim basistą Mikołajem. Byliśmy razem w klasie, Mikołaj też grał na saksofonie. No i później był Tobiasz Bęben, perkusista. I to był taki trzon, myślę, od 2019 roku, który się zawiązał. Później doszedł do tego Michał Wołczański i Szymon Pyzia na końcu, jako wokalista, żeby spiąć całość, już trzeba było domknąć, że tak powiem, temat i już ruszyć z graniem. No a ponieważ graliśmy wcześniej już, to materiał był zgrany, myśmy byli też mocno zgrani z chłopakami.
3: Jeżeli chodzi o powstawanie utworów, to jest tak, że każdy przynosi jakieś swoje pomysły, czy jest ktoś, kto jest takim głównym kierownikiem i ma wpływ na całość tego dzieła?
4: No generalnie u nas sytuacja jest taka, że no ja piszę muzykę, później do nich piszę teksty. Chłopcy też mają tam zdanie jakby przy aranżacji, każdy też dodaje coś, no to jest mimo wszystko zespół. Nie jest to solowy projekt mój, tylko działamy wszyscy, każdy gdzieś tam coś powie, no ale jednak jest ten filtr jeden, ja nim jestem, który ma pomysł na zespół. Dzięki temu myślę, że styl zespołu też jest taki, no to brzmienie gitar. No nie chcę tak też mówić, ale myślę, że no jest to nasze dzięki temu. Jest to nasze dzięki temu, ponieważ każdy, gdyby przyniósł coś, to później są też kłótnie, wiadomo, mamy przykłady z historii muzyki, że po prostu zespoły się rozpadają, są się o to, kto ma nagrać partie solowe, kto ma nagrać partie wokalne, kto chórki, no w sensie mówię, jeśli tam jest dwóch wokalistów, nie? No ale wiadomo, gdzie już jest na przykład duży zespół i ktoś ma tą wizję, no to nie chce robić utworu i być spychany na drugi plan. Można to po prostu łatwo dostrzec przez pryzmat innych zespołów już, które tam x lat temu tworzyły. Chociaż to nawet nie jest też powód, że ja nie chcę robić. Myślę, że mam na to wizję, chłopaki też to wiedzą, że wizja jest dobra, to się sprawdza. Zwycięskiego składu się nie zmienia poniekąd, tak mówią. Jeśli to funkcjonuje na razie, ja też nie potrzebuję pomocy takiej, że brakuje mi pomysłów, a uważam, że płodnie mi to wychodzi. Mam w głowie dużo rzeczy, po prostu melodie mi grają, biorę gitarę, jest fajnie, więc nie chcę tego zmieniać, skoro mi to w głowie gra, nie potrzebuję, tak jak powiedziałem, pomocy. No to jeśli to funkcjonuje, zespół sobie radzi, wjeżdża coraz wyżej tą kolejką, to myślę, że tak na razie zostanie.
3: A czy to brzmienie, które teraz macie, to pokrywa się z taką twoją pierwotną wizją?
4: No po części tak, to długo się kształtowało w głowie, ponieważ słuchałem no w zasadzie każdej muzyki. Było to właśnie, tak jak wspomniałem, no Janek Borysiewicz, Lady Punk, to było takie mocne uderzenie, jeśli chodzi o Polskę i chyba największe. Żaden zespół drugi z Polski tak mnie nie wziął, ani żaden jakiś artysta. No może Marek Grechuta, dlatego, że to było też takie śpiewne nasze, to było takie polskie. No ale wiadomo, Pink Floyd, Deep Purple, AC/DC, Van Halen, Def Leppard, no było tego mnóstwo, Toto, no i tam świetni gitarzyści, Steve Lukather w Pink Floydach, David Gilmour, Richie Blackmore, Eric Clapton, Mark Knopfler, Dire Straits, no multum takich zespołów i każdy się różni stylistycznie od siebie. To są wręcz można powiedzieć niebo a ziemia, jeśli daję te przykłady, nie? Była też muzyka metalowa, rockowa, natomiast stronie w utworach od ciężkiej muzyki, ciężkich przekazów, ponieważ w Polsce mamy tego za dużo. Myślę, że punk, rock, metal już tak zdominował tą niszę rockową, którą można tak nazwać, czyli że mamy punk, rock, metal, coś tam pomiędzy i disco polo, pop i tak dalej. No rap jest gdzieś tam. Wynieśmy tego rocka melodyjnego, fajnego, przyjemnego, który może się kojarzyć właśnie przyjemnie z kolorami, nie tylko z czarnym kolorem mrocznym, z czaszkami i z pieszczochami, które lubię też, nie? Przecież Decapitated zespół bardzo mocno słuchałem. Panterę uwielbiam. Ale my jesteśmy w innej częstotliwości geograficznej. My inaczej postrzegamy muzykę. I musimy mieć tej melodii. Zacznijmy dostrzegać te zespoły rockowe fajne, że także bardziej ta rockowa muzyka mi jakby w duszy gra, melodia, piękne, nostalgiczne rzeczy i no i brzmienie, tak jak spytałaś, brzmienie pokrywa się, natomiast już mam troszeczkę takie zastrzeżenia, wiadomo, zawsze można coś zrobić lepiej, płyta już się nagrało, jak się ją odsłuchało pierwszy raz, to w zasadzie po 2-3 dniach już człowiek dostaje, jeśli jest otwarty na nawet swoje same sugestie i nie jest taką zamkniętą głową, to już by coś zmienił, już by coś dograł innego i już mam plan na drugą płytę, już brzmienie mam w głowie, nie zdradzam.
3: To piszmy tą płytę, która już jest. Co można odsłuchać, jaka muzyka, co ciekawego można się dowiedzieć też z tekstów?
4: Na płycie znajduje się 8 utworów, które zbieraliśmy tak naprawdę przez no, ten czas 5 lat grania wspólnego. Szymon, wiadomo, odszedł z zespołu pod koniec maja. No, to już była nieunikniona decyzja. Jego i nasza. Nie ukrywam, że to już zaczynało nas też troszkę męczyć wspólna praca. I na tym zakończę temat. Oczywiście pozdrawiamy Szymona. Mamy 8 utworów, które już są dalszym ciągiem też mojego komponowania, no i też brzmienia. Brzmienia, bo to brzmienie się zmieniło troszkę przez ten pryzmat tych 5 lat. Na początku, wiadomo, było takie wszystko nieopierzone jeszcze. No ale płyta jest, myślę, że dobrym debiutem, fajnym, bardzo melodyjna płyta. Mimo, że są te przesterowane gitary, jest piękna ballada, Niemi świadkowie historii. No, bardzo fajne rockowe granie i uważam, że jeśli chodzi o debiut tutaj w okolicy, to jest to bardzo dobra płyta.
3: A czy któryś z utworów był jakimś takim wyzwaniem, jeżeli chodzi o same kwestie nagrań? Już nie tworzenia, tylko już taką technicznie?
4: Myślę, że nie. Po prostu, no nie chcę tutaj tak mówić jakichś prostych takich populizmów, ale myślę, że płyta jest nagrana bardzo dobrze, bo łatwo z nią szło. Mieliśmy już ją ograną, no to tylko wejść, dorobić smaczki tak zwane i no właśnie o to chodzi. Jak się fajnie ogra materiał na koncertach, na próbach, to wchodzisz do studia i po prostu go grasz i to jest przyjemność pracy, no nie? Nie było takich historii, że musieliśmy siedzieć i męczyć się jakoś strasznie. No gdzieś tam oczywiście może partie basu, partie gitar, bo wiadomo, ja sobie też wymyślam dużo podczas nagrań, bo już człowiek nagra coś, usłyszy to w tym high quality, no i gdzieś tam jednak by zmienił dwie nuty, no to trzeba było takie partie. Ale generalnie, jeśli chodzi o jakieś tam męczenie, problemy, zastanawianie się przez półtorej godziny, co zrobić, to nie było takiej sytuacji w ogóle. Mieliśmy plan, perkusję, wbijamy bębny, po kolei wiadomo, jak to wygląda. Także, no, przyjemność jest z grania, nam też nasza muzyka sprawia przyjemność. No i to jest najważniejsze, no, że to samo się rodzi, samo jest, a nie jest to jakieś wymuszone i takie naciągane. Tylko, no, ta muzyka gra w chłopakach, w każdym z nich jest, ja to słyszę też i jak oni wchodzą, zaczynają grać, no to jest po prostu nasze granie, nie? Jesteśmy jednością wszyscy.
3: Właśnie, jeżeli chodzi o te koncerty, gdzie będzie można was w przyszłości usłyszeć?
4: O, no to teraz graliśmy, w zasadzie skończyliśmy koncerty plenerowe. Można śledzić na naszych mediach społecznościowych, na razie pracujemy nad materiałem. Chłopaki też mieli powrót na studia teraz, więc też chcę jakby opracować materiał, ponieważ zmiana wokalisty wyszła, no tak dość szybko, ponieważ pod koniec maja już Adaj z nami zaczął śpiewać i próby mieliśmy nie tak długo, bo niecałe półtora miesiąca. No to i tak Adaj zrobił super robotę i powiem szczerze, że no dużo takich głosów jest w branży muzycznej, że po prostu Adaj świetnie wszedł w zespół, dodał nowego ducha, takiego świeżego ducha. My gramy oczywiście, ale Adaś gdzieś tą warstwę liryczną przekazuje tak, jakbym tego chciał. I jesteśmy bardzo zadowoleni. Mimo wszystko chcielibyśmy, oprócz tej płyty i numerów, które są już, myślę, że to troszkę stare aranżacyjnie, ale nawet i nie tyle, po prostu no są rzeczy, które należą do Szymka jako wokalisty, oczywiście gramy je, no ale chciałbym, żeby Adaś miał też kilka swoich utworów już. No myślę, że około 5 utworów bym chciał, żeby Adam już miał swoich. Więc myślę, że na razie wstrzymamy się z koncertami. Biznes nie lubi pośpiechu, tak mówią. Myślę, że będziemy śledzić. W tym roku planujemy fajny koncert w Krakowie. Także to będzie fajne wydarzenie, mocne, studenckie. Miejsce będzie zdradzone jeszcze i czas. Na razie pracujemy nad materiałem kolejnym, ale no myślę, że na scenie klubowej jeszcze w tym roku zagramy, po nowym roku na pewno, no i w przyszłym roku plenery, wiadomo. No tak jak to wszyscy.
3: A jest coś, czego mogę wam życzyć jako zespołowi?
4: Zdrowia, wytrwałości, cierpliwości, czasem do siebie, wiadomo, bo bywa różnie, weny, otwartego umysłu, spokoju ducha. Zdrowia, spokoju ducha, no i zgody między wszystkimi, żebyśmy wszyscy się uśmiechali do siebie miło, serdecznie. Chyba tego i tego wszystkim też zespołom życzę generalnie, wam i wszystkim zespołom, bo to jest najważniejsze. Jak jest zdrowie, jest radość, jak jest otwarta głowa, są fajne numery, są hity. No jak jest zgoda, no to wiadomo, to wszystko już jest dopełnieniem, że tak jak Sting robili ostatnią płytę i musieli nagrywać wszyscy osobno wszystkie traki, ponieważ no praktycznie doszło do rękoczynów, bo menadżer prosił ich, żeby tylko dokończyli płytę i już mogą sobie iść, no płyta, na której jest jedna, myślę, że top 3 najpiękniejszych ballad na świecie, Every Breath You Take. No jednak mimo wszystko dali radę, ale tego życzę wszystkim.
3: Czyli tej zgody też.
4: Tej zgody też życzę.
3: Maksymilian Samborowski, założyciel zespołu Eter, dzisiaj był gościem. Dziękuję bardzo.
4: Pięknie dziękuję. Pozdrawiam.
2: W ubiegłym tygodniu pojawił się alert RCB dotyczący zagrożenia atakiem z powietrza. W komunikacie pojawiła się informacja o tym, by szukać bezpiecznego miejsca i też stosować się do poleceń służb. Jak reagować po otrzymaniu takiego alertu? Porozmawiamy dzisiaj z starszym brygadierem Marcinem Betleją, rzecznikiem prasowym Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Jakie konkretne sygnały dźwiękowe oznaczają alarm powietrzny, a jakie jego odwołanie? Jak powinniśmy je odróżnić od innych sygnałów, na przykład testowych lub też pożarowych?
5: Sygnał alarmowy ostrzegające o zagrożeniu z powietrza to modulowany dźwięk syreny trwający dokładnie 3 minuty. Z kolei odwołanie alarmu to również 3-minutowy sygnał, ale o dźwięku ciągłym. Ponadto przy ogłoszeniu tego typu alarmu towarzyszą natychmiast komunikaty, w tym alert RCB wysyłany bezpośrednio na telefony komórkowe, a także informacje na stronach rządowych i komunikaty w mediach. Szukajmy jedynie sprawdzonych, pewnych informacji. Możemy się także spotkać z syreną wzywającą strażaków ochotniczych straży pożarnych do remizy i jest to 3-krotnie wzrastający i opadający dźwięk syreny alarmowej z przerwami 30-sekundowymi. Ten sygnał trwa 3 minuty. Alarm ćwiczebny, treningowy to ciągły dźwięk syreny alarmowej trwający 1 minutę.
2: A co należy robić w pierwszych 3 minutach od usłyszenia syreny, jeśli znajdziemy się w domu, a co jeśli alarm zostanie nas w pracy lub też na ulicy?
5: Przebywając w domu, w miarę możliwości należy zakręcić gaz, odciąć dopływ wody i prądu. I teraz jest to świetny moment, aby w domu sprawdzić, gdzie znajdują się zawory i przełączniki odcinające gaz i prąd. Należy zamknąć okna, wziąć przygotowany wcześniej plecak ewakuacyjny i udać się na najniższą kondygnację budynku. W trakcie ewakuacji nie korzystamy z wind, poruszamy się wyłącznie używając schodów. W pracy lub szkole postępujmy ściśle według instrukcji ewakuacyjnej budynku, poruszając się wyłącznie schodami. Idźmy do przygotowanych w tym celu pomieszczeń. Z kolei będąc na ulicy nie panikujmy, lecz szukajmy najbliższego ukrycia. Wykorzystajmy przejścia podziemne, garaże czy ogólnodostępne budynki. Pomocna w zlokalizowaniu tych miejsc jest aplikacja gdzieSieUkryć.pl.
6: Gdzie szukać schronienia, jeśli w najbliższej okolicy nie ma profesjonalnego schronu bojowego i jakie miejsca w zwykłym bloku z wielkiej płyty lub kamienicy są najbezpieczniejsze?
5: Gdy w pobliżu nie ma profesjonalnego schronu, za bezpieczne ukrycie w bloku lub kamienicy mogą posłużyć garaże podziemne oraz piwnice. W mieszkaniu najlepiej udać się do pomieszczeń wewnętrznych bez okien, oddzielonych od zewnątrz dwoma ścianami. Takimi pomieszczeniami mogą być przedpokój bądź łazienka. Należy bezwzględnie unikać przebywania przy oknach i przeszkleniach. Nie korzystamy z wind oraz unikamy najwyższych kondygnacji budynku.
6: Czym różni się schron od miejsca doraźnego schronienia i jak mieszkańcy mogą sprawdzić lokalizację takich punktów w swojej okolicy?
5: Schron to specjalistyczna budowla ochronna o konstrukcji hermetycznej, wyposażona w systemy filtrowentylacyjne. Miejsce doraźnego schronienia to natomiast przestrzeń budowlana, np. podziemny garaż czy piwnica, która chroni przed odłamkami i falą uderzeniową. Obiekty te są ewidencjonowane w Centralnej Ewidencji Obiektów Zbiorowej Ochrony, a ich lokalizację można sprawdzić w aplikacji internetowej gdzieSieUkryć.pl oraz w lokalnych urzędach.
6: Jak przygotować piwnicę lub garaż podziemny w budynku mieszkalnym, tak by w razie konieczności mogły posłużyć za bezpieczne ukrycie?
5: Przede wszystkim należy usunąć z tych pomieszczeń wszelkie zbędne przedmioty oraz materiały łatwopalne. Warto zabezpieczyć zapas wody pitnej, zapasy żywności do łatwego przygotowania w piwnicy, zastępcze źródła światła, czyli latarki, i pamiętajmy o zapasowych bateriach.
6: Jak rozmawiać z dziećmi oraz seniorami podczas ogłoszenia alarmu, tak by zminimalizować panikę i sprawnie przeprowadzić ewakuację?
5: Tutaj najlepiej zapytać o to pedagogów, psychologów, ale w kwestii komunikacji z najmłodszymi i osobami starszymi kluczowe jest zachowanie spokoju. Przekazujmy proste, krótkie i jednoznaczne polecenia, bez budowania zbędnego lęku. Podstawy bezpiecznych zachowań warto omówić w gronie rodzinnym jeszcze zanim wystąpi jakiekolwiek zagrożenie.
6: Jakie działania podejmuje straż podczas ogłoszenia zagrożenia z powietrza i w czym cywile mogą pomóc służbom?
5: Po ogłoszeniu alarmu także szukamy jako strażacy schronienia, ale jesteśmy w pełnej gotowości, by usuwać skutki zagrożeń. W razie konieczności natychmiast podejmujemy działania ratownicze. Jako mieszkańcy możemy najskuteczniej pomóc służbom poprzez bezwzględne stosowanie się do ich poleceń, sprawne schronienie się, pozostawienie przejezdnych dróg dla pojazdów ratowniczych oraz sąsiedzką troskę o osoby starsze i niepełnosprawne.
6: A pod jakie numery telefonów dzwonić w trakcie zagrożenia, a jakich linii nie blokować, by nie utrudniać pracy ratownikom?
5: Numer alarmowy 112 służy wyłącznie do zgłaszania bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Prosimy o nieblokowanie linii telefonicznych pytaniami o powód alarmu czy czas jego trwania. Wszystkie oficjalne informacje są na bieżąco przekazywane w komunikatach radiowych, telewizyjnych oraz na oficjalnych portalach rządowych i samorządowych.
6: I to było moje ostatnie pytanie. Starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, był gościem. Całość rozmowy znajdziecie na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
7: Oj, wymasuj mnie, Romanie. Tego utworu na pewno nie muszę przedstawiać, ale na pewno zapoznam Was trochę z twórcami tego hitu, który tak pokochaliście na naszej antenie. W związku z tym gośćmi rozmowy są Edyta oraz Marcin Przytulscy. Dzień dobry, witam Państwa.
8: Dzień dobry, witamy serdecznie.
9: Witamy serdecznie.
7: Czy tytułowy roman, tak zwany Król Masażu, wzorowany jest na prawdziwej osobie?
8: Wiele osób, no myślę, że chciałoby usłyszeć jakąś taką ciekawą historię związaną z tą postacią. No ale prawda jest taka, że roman nie jest wzorowany na żadnej konkretnej osobie. No to jest taka postać, którą stworzyliśmy po prostu na potrzeby piosenki, jest to postać wymyślona. Chcieliśmy, no żeby był taki zabawny, trochę przerysowany bohater, którego łatwo zapamiętać, no i jest przede wszystkim charakterystyczny. No co ciekawe, po premierze wiele osób zaczęło właśnie mówić, że zna swojego takiego Romana, albo że ta postać przypomina im kogoś znajomego, albo sami też widzieli w sobie taką postać, takiego Romana. No i właśnie chyba to jest w tym wszystkim najfajniejsze. No Roman jest wymyślony, ale każdy może znaleźć w nim kogoś takiego ze swojego otoczenia. No dzisiaj można powiedzieć już, że Roman no, zaczął już żyć takim własnym życiem. No i że tak myślę, stał się już taką trochę marką.
7: A skąd wziął się pomysł na tak nietypowy tekst o masażyście?
8: No wie pani co, no ja lubię takie zwariowane, codzienne historie, które mają w sobie humor. No pomysł na Romana pojawił się właśnie trochę z takiego luźnego skojarzenia i zaczęliśmy właśnie budować wkoło tego całą taką historię zabawną. No i najważniejsze było dla mnie to, żeby refren był prosty, żeby każdy go zapamiętał, żeby... No wpadał w ucho i ludzie przede wszystkim, no, żeby mogli się przy tym dobrze bawić. I chyba właśnie ta prostota sprawiła, że ludzie tak łatwo zaczęli no, to podchwytywać i śpiewać. No i stał się takim wiralem.
7: A jak technicznie wyglądał proces generowania tego wokalu?
8: No może tutaj najlepiej głos oddam mojemu mężowi, no bo on zajmuje się taką techniczną stroną tego procesu, no i będzie potrafił tak dokładniej opowiedzieć, jak to wygląda no, od strony produkcyjnej.
9: No więc tak, w utworze wykorzystaliśmy głos Edyty, to powiem wprost, że to jest dość złożony proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania materiału głosowego, stworzenie modelu głosu, tak zwane klonowanie, artykulacja, brzmienie głosu, różne oddechy, to trzeba wszystko najpierw nagrać, sklonować, później przy odpowiedniej obróbce, możliwościach AI trzeba go po prostu stworzyć. Można powiedzieć, że 60% jest tam głosu Edyty, 40% AI. Albo w różnych piosenkach różnie to wygląda. Następnie wszystko jest odpowiednio obrabiane, poprawiane, dopasowywane do muzyki i miksowane. Na końcu tego całego procesu dochodzi tak zwany mastering całego utworu. Korzystam przy tym z wielu różnych narzędzi i programów. Najważniejsza jest wiedza i doświadczenie, no tutaj w przypadku moim muzyczne doświadczenie.
7: Czyli to też nie jest taki prosty proces, jak niektórym mogłoby się wydawać.
8: No nie.
9: No w ogóle to nie. Znaczy sami możemy usłyszeć w internecie, na YouTubie, jak brzmią proste procesy, tak. gdzie ludzie klikają stwórz mi piosenkę i AI robi wszystko. W naszym przypadku to zupełnie inaczej wygląda. Piosenka jest zrobiona od podstaw, od pisania tekstu do muzyki. Ja często siedzę przy klawiszach, tworzę muzykę, często te słowa są zmieniane, bo nie pasują w rytmikę, tak, wchodzą we frazy i tak dalej.
8: Zmieniamy właśnie na przykład, jak już jest muzyka, powiedzmy jest tekst, bo najpierw powstaje tekst, ale gdzieś w głowie już powiedzmy ten tekst jest stworzony pod jakąś muzykę albo pod jakiś klimat.
9: Melodię.
8: Tak, pod jakiś klimat właśnie muzyczny, ale potem jak on się jest łączony z muzyką, to często te słowa też są jeszcze przerabiane, bo powiedzmy rytmicznie, tak?
9: Nie pasują, nie wchodzą w takty i tak dalej, więc trzeba niektóre słowa pozamieniać.
8: Jeszcze dodam od siebie, że tak jak właśnie mówią, że wystarczy kliknąć i AI tworzy za nas tą muzykę i tekst, no to można też to sprawdzić, no bo tak naprawdę AI właśnie piosenki, jakie generuje, no to
9: nie słychać.
8: Słychać bardzo.
9: Słychać sztuczność i tak dalej.
8: My poświęcamy temu bardzo, bardzo dużo czasu, naprawdę. Tak naprawdę to pracujemy od rana do późnych godzin, żeby stworzyć piosenki.
7: A czy mierzyli się Państwo właśnie z jakimiś problemami przy tworzeniu tego hitu?
8: Znaczy problemami technicznymi?
7: Tak jest.
8: Wie pani co, właśnie nie kojarzę, żeby chyba z muzyką trochę był problem.
9: Tak, wtedy.
8: Właśnie mój mąż jakby pojazd...
7: Wkroczył do akcji.
8: Tak, właśnie, wkroczył do akcji i wtedy już połączyliśmy to tak razem, że zaczęło brzmieć. Pamiętam właśnie jeszcze zanim piosenka została wydana, przyjechała do nas nasza rodzina, moja siostra, mój szwagier i mówię, puszczę wam coś, bo to jest jeszcze przed wydaniem. Chciałam ich oceny i powiem szczerze, no był potencjał już w tej piosence, był ogromny, podobało im się szczególnie te historie, no bo tam są wiadomo te obrazki, jest teledysk, który też jakby przyciąga, więc to wszystko jakby było spójne, podobało się i no nam też, no ta piosenka już nam się wtedy podobała, więc...
7: No, przyznam szczerze, że no, wystarczy raz usłyszeć ten utwór i już gdzieś koduje się w głowie.
9: No, jak to powiem brzydko, ryjebanie, że tak powiem.
7: Tak.
9: Cytuję wielu ludzi, którzy piszą nam komentarze, że potrafi podczas gotowania, sprzątania wchodzić w głowę. Nawet niektórzy, to jak fajnie tam było pokazane, że idą spać, zamykają oczy, a to i wy na premierowanie.
7: Tak jest.
8: Jeszcze uważam osobiście, że fenomenem tej piosenki jest właśnie to, że ona trafiła do tak szerokiej grupy odbiorców pod względem wieku, bo śpiewają dzieci, młodzież, osoby dojrzałe i osoby starsze, co dla mnie jest właśnie też olbrzymim fenomenem, bo ja dostaję na przykład wiadomości, wczoraj dostałam nagranie dziecka, które, jakaś pani mi przysłała, które gra tak sobie na tym, co to była, harmonia jakaś chyba, tak. Czy tam harmonia, i dośpiewywał sobie Romana, po czym ostatnio też takie starsze panie ćwiczyły przy tej piosence i napisały mi w komentarzu właśnie, że no, ta piosenka im mega poprawia humor. Dla mnie jest to bardzo, bardzo wzruszające.
9: I o to chodzi w naszych piosenkach, że one mają rozbijać stres codzienności.
7: Tak. Piosenka miała premierę na początku 2026 roku, ale prawdziwy szał zaczął się w wakacje dzięki jednej influencerce. Jak zareagowaliście na ten nagły wybuch popularności?
8: No byliśmy zaskoczeni, na pewno bardzo. Piosenka była już od jakiegoś czasu w internecie, no ale nagle dostała jakby taką szansę i ogromną popularność.
9: Drugie życie, ja bym to nazwał.
8: Tak.
9: Ten Romuś przysłowiowy po prostu.
8: Tak, ten Romuś, który gdzieś tam w głowie po prostu u każdego no, wybrzmiewał. No pojawiło się coraz więcej filmików, zaczęli się dogrywać ludzie też ze swoimi jakimiś tam przeróbkami. DJ-e zaczęli grać na imprezach. No na weselach to już numer jeden, na każdym weselu musi być po prostu Roman. No wszystko potoczyło się naprawdę tak szybko i niespodziewanie dla nas.
7: Ale to też chodzi o dobrą energię tego hitu.
8: Tak. Właśnie to, jak ludzie skaczą, jak śpiewają, jak są w ogóle uśmiechnięci przy tej piosence, naprawdę powiem szczerze, nieraz się wzruszam. A ostatnio nawet powiem pani, że wzruszyłam się, ponieważ pielgrzymka, która szła na Jasną Górę,
9: śpiewała
8: Romana. Naprawdę się popłakałam. Naprawdę, bo dla mnie
7: to też jest budujące dla państwa, prawda? Tak, że możecie się rozwijać, że ludzie to lubią, są chętni, słuchają, znają na pamięć. To na pewno budzi takie pozytywne wibracje.
8: Tak, albo na przykład takie wiadomości, jak dostajemy od ludzi, że no miałem zły dzień, albo mam zły nastrój i włączyłem sobie Romana i jest mi lepiej. Takie wiadomości dostajemy, co po prostu no dla mnie jest...
9: Wczoraj taki komentarz pod filmem. Wczoraj do godziny 21:30 skakałyśmy na trampolinie do tej piosenki.
7: Tak, to jest bardzo budujące, ale sama przyznam, że jak już raz usłyszę, też mi chodzi gdzieś po głowie. A czy planujecie w przyszłości występy na żywo? Jak zamierzacie rozwiązać kwestię wokalu AI na koncertach? Chociaż już zdążyli państwo wyjaśnić, że tak naprawdę 60% to głos pani Edyty.
9: Tak, planujemy projekt koncertowy, ale pod nazwą Edyta Przytulska, żeby już tak bardzo podkreślić, że to jest Edyta Przytulska. Na koncertach nasze piosenki będą wykonywane na żywo, podkreślam, na żywo, przez wokalistkę. Edyta oczywiście też będzie brała udział, będzie na scenie, będzie śpiewać w chórkach, dośpiewywać. Chcemy ten cały projekt przenieść z internetu na prawdziwą scenę i oczywiście spotkać się z szeroką publicznością, bo oni chyba tego potrzebują, bo mamy bardzo dużo zapytań o koncert.
8: Także no chcemy wystąpić, przygotowujemy się do tego, także...
7: Obecnie państwo planują?
9: Znaczy to już jest w fazie, już jest.
7: Aha,
9: w fazie,
7: już jest.
9: Czekamy na propozycje jak najbardziej koncertowe i możemy zaczynać, bo już jest to wszystko przygotowane, wokalistka jest przygotowana, cały entourage tego wszystkiego jest przygotowany, więc możemy działać. Ja też może powiedzieć, że to będzie taki wspólny projekt Tulski i Edyta Przytulska, czyli jakby na tak danym koncercie organizator otrzyma dwóch wykonawców, czyli mnie jako Tulskiego z moim utworem, z moimi utworami, na przykład Boże, jak ja lubię, Pulchnę babeczki, czy Daj mi noc, który jest bardzo popularny, też ponad 30 milionów odtworzeń na YouTubie, tak? Także to tak będzie to połączone, że po prostu dwóch wykonawców na jednym koncercie. O, takie podkreślenie wszystkiego.
7: Proszę właśnie jeszcze tak podsumować, jakie są Państwa muzyczne plany na nadchodzące miesiące?
8: No, na pewno nie zatrzymujemy się na romanie. Jesienią i zimą pojawią się dalsze części romana, ponieważ ludzie już pytają właśnie o to, czy będzie jakiś jesienny roman, więc ta historia będzie miała swoją kontynuację. No ale równolegle pojawiają się też zupełnie nowe historie. No i tutaj właśnie za chwilę już będzie premiera, no uważam też genialnej piosenki, przynajmniej jest taka nasza ocena. Utwór pod tytułem Uno do stres, ale stres. I to jest opowieść o totalnie już innych osobach, o Januszu i Halinie. Także serdecznie zapraszam do odsłuchania, bo no naprawdę uważam, że piosenka...
9: Też ciekawa, wpadająca w ucho, pod nogę, że tak powiem, do tańca, no do zabawy, trochę taki pastisz z przekąsem, no bardzo fajny kawałek, bardzo rytmiczny przede wszystkim.
8: Nie, no mamy tutaj...
9: No, tak, ale... jeszcze na naszym kanale YouTube też można posłuchać innych piosenek, więc chciałabym wyjść za mąż, czy... To jest fajna też piosenka, Impreza u szalonej Barbary.
8: Też świetna z historią, zabawna, śmieszna, śmieszny teledysk. Także no, zapraszam też do odsłuchania właśnie tych innych utworów.
7: Świetnym zabiegiem, który też wykorzystujecie w swoich hitach, jest to, że używacie sporo polskich imion i każdy może się z nimi utożsamić. No to też wpływa tak pozytywnie na odbiór.
8: Tak, tak. Też
9: no, to taka opowiedź o nas po prostu, tak. O Polakach, o swoich historiach, tak? Tam każdy może znaleźć taką malutką cząsteczkę siebie.
7: W takim razie czekamy na nowości. Ja tak tylko przypomnę naszym słuchaczom, że gośćmi rozmowy byli Edyta oraz Marcin Przytulscy, twórcy wielu hitów, ale obecnie najbardziej znanego Oj, wymasuj mnie, Romanie. Dziękuję.
8: Dziękujemy również za rozmowę. Bardzo. Dziękujemy bardzo
9: i pozdrawiamy.
8: Tak, pozdrawiamy.
9: I zapraszamy na koncerty oczywiście.
0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
2: W tej części programu będzie rozmowa z Rafałem Kuklą, burmistrzem Gorlic. Na początek jednak relacja z 18. festiwalu imienia księcia Michała Kleofasa Ogińskiego w Iwoniczu-Zdroju.
7: Za nami 18. edycja festiwalu imienia księcia Michała Kleofasa Ogińskiego w Iwoniczu-Zdroju. Festiwal stanowi bezpośredni hołd dla samego księcia, wybitnego kompozytora i dyplomaty, autora legendarnego poloneza Pożegnania Ojczyzny, a także dla jego córki Amelii Załuskiej, utalentowanej pianistki, również malarki, której życie mocno splotło się z losami iwonickiego kurortu. Mówi Michał Załuski, potomek Michała Kleofasa Ogińskiego oraz prezes Fundacji Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich.
10: Nową polega na tym, że głównym organizatorem tegorocznego festiwalu jest Fundacja Dziedzictwa, której głównym zadaniem jest promowanie dziedzictwa kulturowego rodów Załuskich i Ogińskich. Fundacja promuje muzykę rodów Ogińskich Michała i jego córki Amelii oraz rodów Załuskich, czyli Karola, Emmy. To jest główne zadanie, a poza tym oczywiście chodzi o cały rys historyczny dokonań obu rodów, które zachowały w Polsce na pewno w świadomości Polaków powinno, pierwsza biblioteka publiczna, którą założyli biskupi Andrzej Załuski z bratem. Nie mówmy tu już o dokonaniach Michała Kleofasa, czy jego córki, mojej prababci Amelii, dzięki której powstał tak naprawdę Iwonicz.
7: Mówi Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwoniczy-Zdrój.
11: Kiedy Załuscy stali się właścicielami Iwonicza w 1799 roku, Iwonicz był już uzdrowiskiem, ale takim zapomnianym. I tak naprawdę od chwili, kiedy Amelia i Karol Załuscy tutaj do Iwonicza przybyli w roku 1837, czyli w przyszłym roku będziemy mieli 190. rocznicę tego wydarzenia, zaczęli odbudowywać iwonickie uzdrowiska, ale już w taki sposób nowoczesny, europejski, możemy powiedzieć. Stąd dzisiejsza architektura, którą możemy podziwiać na terenie Iwonicza-Zdroju. Te piękne, drewniane, zabytkowe wille, pałac modrzewiowy, pawilon nad źródłami, to wszystko są dzieła rysunku Amalii Załuskiej i wykonania oczywiście tutaj lokalnych rzemieślników, ale to sprawiło, że Iwonicz stał się znany na świecie. Przede wszystkim Załuscy sprawili, że tutaj do Iwonicza zaczęli przyjeżdżać naukowcy, lekarze, badacze, chemicy, którzy zaczęli te iwonickie wody badać właśnie pod tym kątem ich przydatności do leczenia. I tak naprawdę wtedy Iwonicz stał się taki bardzo rozpoznawalny. W przełomowym momentem było zainteresowanie się Iwoniczem przez Józefa Dietla, czyli ówczesnego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też prezydenta Krakowa, też znanego balneologa, który nie tylko te małopolskie uzdrowiska jak Szczawnica, ale właśnie Iwonicz postawił na najwyższym poziomie i on nazwał Iwonicz księciem wód jodowych i od wtedy zaczęła się wielka popularność naszego uzdrowiska. Tutaj zaczęli przyjeżdżać ludzie z terenów dawnych ziem polskich, bo wiemy, że wtedy Polski nie było na mapie Europy, ale przyjeżdżali tutaj również z Bukowiny, a nawet mamy dokumenty potwierdzające, że leczyli się tutaj ludzie również z Azji Mniejszej.
7: Mówi Dorota Chilik, autorka i koordynator projektu oraz członek zarządu Fundacji Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich.
12: Fundacja jest to młoda organizacja, ma zajmować się dziedzictwem, historią, tradycją tego właśnie miejsca, dokładnie Iwonicza Zdroju, Iwonicza. Ma też taki cel, odnowę pewnych zabytków, które może wrócą właśnie w ręce rodziny Załuskich. Mówimy tu o Starym Dworze. Też fajnie, że ta rodzina po prostu już od zawsze jest związana i przyjeżdżają. Robią sobie takie ciekawe rodzinne zloty w Iwoniczu. Mają sporo zdjęć, też opowieści, książki. No naprawdę jest to fascynujące. No po prostu bez korzeni, bez historii jesteśmy nikim, więc to jest naprawdę ważne, żeby przypominać. A tutaj, gdzie popatrzymy, gdzie poczytamy o historii, no to Amelia Załuska, Załuscy, Ogińscy i te nazwiska się po prostu przeplatają. To miejsce jest po prostu z nimi związane od zawsze.
7: Mówi Magdalena Kiersikowska, zastępca dyrektora Biura Promocji i Projektów w Polskiej Fundacji Narodowej.
13: Młodych artystów przede wszystkim. Młodych artystów, którzy zabiorą nas w świat, mogłabym powiedzieć, trochę takiej muzyki sprzed lat, klasycznej muzyki sprzed lat. Bo przed nami muzyka oczywiście księcia Michała Kleofasa Ogińskiego, ale też i muzyka Chopina, Wieniawskiego, czyli polska muzyka. Polska muzyka, kompozytorzy polscy. No, nam jako Polskiej Fundacji Narodowej zależy na tym właśnie, żeby tą polską muzykę, polską kulturę, polskie dziedzictwo narodowe pokazywać i promować i w Polsce, i na świecie. Stąd też nasze zaangażowanie w taki, a nie inny projekt.
14: Intensywny trening bez taryfy ulgowej, stara szkoła boksu, a przy tym sportowa atmosfera pod okiem wielokrotnego mistrza Polski w boksie i szkoleniowca wielu wybitnych pięściarzy, Zbigniewa Raubo. Tak wyglądała sobota w krośnieńskiej hali Mosir, gdzie odbyło się spotkanie w ramach seminariów z mistrzami sportu. W spotkaniu wzięli udział miłośnicy boksu z Krosna i okolic, mówi Sabina Śnioch, współorganizatorka wydarzenia.
15: Wspólnie z klubem Gawrep Krosno właśnie podjęliśmy taką decyzję o trenerze Raubo, bo jest to osoba, którą kojarzy i bardzo znają osoby od dzieci po młodzież i dorosłych. Także jest to nazwisko bardzo rozpoznawalne i widzimy po frekwencji, bo cała hala jest pełna w Krośnie, że to jest naprawdę strzał w dziesiątkę, co widać i słychać na sali.
16: Zbigniew Raubo ma taki swój specyficzny styl, chyba który trafia do zawodników.
15: Tak, trener Raubo jest bardzo charyzmatyczny, potrafi dosadnie powiedzieć to, co myśli bezpośrednio, a dzięki temu też ma szacunek u swoich uczestników, także myślę, że to jest też taka stara szkoła polska boksu, gdzie nie ma miękkiej gry, jest twardy trening i nie bierze jeńców.
16: Odwiedzacie różne miejsca w Polsce, prawda?
15: Tak, jeśli chodzi o seminaria z mistrzami, to w całej Polsce organizujemy takie treningi z mistrzami sportów i sztuk walki oraz popularnymi trenerami. Muszę przyznać, że jeśli chodzi tutaj o nasz kraj, to ludzie bardzo chętnie trenują, bardzo chętnie spędzają weekend aktywnie, trenując z osobami popularnymi, którzy przekazują swoją wiedzę, doświadczenie, a także jest to dla wielu z tych osób, uczestników, spełnienie wielkiego marzenia, żeby poznać swojego idola sportowego, potrenować z nim na jednej sali i otrzymać takie indywidualne wskazówki podczas treningu. Tutaj w Krośnie możemy zobaczyć, że jest przedział, jeśli chodzi o wiek, myślę, że tak od 10 lat w górę do 105, a tak poważnie to są dzieci, młodzi, jeszcze dorośli, także każdy znajdzie coś dla siebie, a nas to cieszy, że młode pokolenia też kojarzą te nazwiska, jeśli nie znają, to poprzez właśnie takie seminaria i treningi mogą poznać legendy naszych sportów walki.
14: Charyzma i sposób bycia Zbigniewa Raubo przyciąga wielu, dlatego zaproszenie trenera to dobry pomysł na promocję boksu, powiedział Max Gibadło z klubu Gawra Krosno.
17: Myślę, że czegoś takiego tu w Krośnie jeszcze nie było, zwłaszcza o kierunku bokserskim. Myślałem coś o czymś, o jakiejś znanej osobie, która może fajnie rozpromować tą piękną i trudną dyscyplinę, jaką jest boks. Wpadł pomysł na Raubo. Zbigniew Raubo, wiadomo, charyzmatyczna postać. Miałem przyjemność trenowania u niego na kadrze, także poznałem jego szkołę i wiedziałem, że na pewno będzie ciekawie. No i tak się składa, że Zbigniew Raubo po 15 latach, bo tak naprawdę z 15 lat temu byłem u niego na obozach. Przestraszony 15-letni chłopak. No i teraz Zbigniew Raubo odwiedza nas w Krośnie, także myślę, że super sprawa, fajnie to wszystko gdzieś tam się w życiu zmienia. No i tak jest Zbigniew Raubo w Krośnie. Ponad 60 osób, także myślę, że fajna frekwencja. Wiadomo, troszkę się obawiałem, jak czy będzie takie zainteresowanie, ale okazało się, że zainteresowanie jest super, także myślę, że zdecydowanie na plus.
16: A czym wyróżnia się Zbigniew Raubo wśród innych trenerów?
17: Zbigniew Raubo to na pewno taka forma trochę, że ja bym tak powiem w cudzysłowie, takiej starej szkoły. Ja myślę, że kiedyś to było tak, że to zawodnik dbał o trenera i to zawodnik musiał się starać, żeby trener go uznał i to zawodnik musiał zasuwać i robić wszystko, żeby uzyskać to uznanie, bo tych zawodników i też zawodników na sali było pełno, nie można było się dostać do klubu, bo nie było miejsc. A teraz jest troszkę odwrotnie, teraz to troszkę trener musi dbać o zawodnika. Jeśli zawodnik się zniechęci, trener musi dbać o to, żeby zawodnik się nie zniechęcił. No i przez to jest zupełnie inaczej.
16: Może tutaj zbyt delikatny.
17: Podchodzą bardzo delikatnie do zawodnika. Ja też uważam, że to jest też bardzo dobre, nie? Inne czasy są po prostu, także wiadome. No i Zbigniew Raubo charakteryzuje się tą starą szkołą, w cudzysłowie powiem, nie cacka się z zawodnikami, trzyma się swoich zasad i no myślę, że jest to naprawdę fajny sposób prowadzenia treningu. Na pewno tego doświadczyłem i myślę, że będzie fajnie.
16: Pierwsze seminarium, ale pewnie już myślicie, żeby za pewien czas powtórzyć.
17: Tak. Myślę, teraz było seminarium bokserskie, myślę może o jakichś innych dyscyplinach, bo u nas w klubie są naprawdę cztery dyscypliny, już jest boks, K1, MMA i jest brazylijskie jiu-jitsu, także tych dyscyplin jest. Myślę, że zainteresowanie tymi sportami jest, także teraz bokserskie, może w przyszłości jakaś inna dyscyplina, jeszcze to pomalutku pomyślimy, bo wiadomo, najpierw się to musi skończyć.
14: O celach treningu i o problemach, z którymi spotykają się młodzi adepci boksu, mówi trener Zbigniew Raubo.
18: Żadna filozofia trening polega na tym, żeby sobie potrenować, doskonalić sobie jakieś umiejętności, poprawić te, które są słabsze, nauczyć się jakichś nowych elementów. Najnormalniejszy trening sportowy.
16: A z czym młodzi bokserzy mają najczęściej problemy?
18: Z koncentracją. Młodzi mają to do siebie, że szybko by się chcieli nauczyć. Naoglądają się w internecie tych wielkich mistrzów i myślą, że ci wielcy mistrzowie wczoraj przyszli i dzisiaj potrafią, a to niestety wymaga wieloletniej pracy, wytrwałości, takiej konsekwencji w działaniu. I to jest największy problem. Bo tak, młodzież mamy naprawdę w Polsce fajną. Mógłbym dawać wiele przykładów bardzo pozytywnych młodzieży, ale ta niecierpliwość troszeczkę im zakłóca ten wewnętrzny spokój.
16: Niecierpliwość w czasie treningu, w czasie długiego przygotowania, a już przy samej walce, przy samym zwarciu.
18: Przy samej walce się tyle dzieje, że tam raczej już nie ma czasu na myślenie, co będzie, tylko każdy chciałby już teraz wygrać szybko, a jak ktoś nie wychodzi, to się trochę podłamują, nie? I wiele, wiele jest, na przykład znam, mógłbym mnożyć przykłady, gdzie fajnych chłopaków, bardzo duża liczba, nie wyszło na jednej walce, nie wyszło na drugiej, rezygnują i szukają jakichś innych wyzwań. To jest chyba najbardziej polski problem. Dzisiaj za dużo chcemy dzisiaj.
16: A właśnie, czy sport, boks jest dla każdego? Bo widzimy tutaj i panów, i panie, i nawet bardzo młodych ludzi.
18: Jak historia świata pokazuje, każdy gdzieś tam się chciał kiedyś bić, chciał się szarpać, nie? Boks trochę wymaga takiego zdrowego rozsądku.

0: I tutaj z naszą sprawnością polskiej młodzieży, tu o ile o same rozumienie, same podejście, że młodzież mamy naprawdę fajną, ale nie wygimnastykowaną, nie? I dzieciak 15-letni przychodząc na salę naprawdę ma problemy z przewrotem w przód, przewrotem w tył, gdzie za moich czasów, a to nie było tak strasznie dawno, na każdym wychowaniu fizycznym przewrót w przód, przez konia, przez skrzynię, to był obowiązek, to był. A dzisiaj tego nie ma i ta nasza młodzież, o ile intelektualnie jest fajna, mimo tego, że jest niecierpliwa, to ze sprawnością ogólną ma problemy, nie? I trenerom dużo czasu zajmuje, żeby tych dzieci przygotować do danego zajęcia.
1: Czyli trzeba w ogóle zacząć od ogólnej sprawności biegania, chodzenia.
0: O tym mówię, nie? A to niestety wymaga cierpliwości. To się nie da, że dzisiaj zrobię przewrót, jutro go będę umiał, nie? A ta młodzież chciałaby teraz wszystko, nie? To jest, no, chyba wada polskiego społeczeństwa, nie? Że chcielibyśmy dzisiaj, ale bez tej gimnastyki, ale bez tego, nie? Bo tutaj wejdę i palnę później, a nie masz ogólnej sprawności, ciężko się poruszać. I się dziwimy, że nie idzie tak, jakbyśmy sobie chcieli.
2: W Gorlicach trwa budowa pierwszego w Małopolsce podziemnego miejsca ukrycia, które powstaje pod boiskami Miejskiego Zespołu Szkół nr 6. Dzisiaj gościem poranka jest Rafał Kukla, burmistrz Gorlic, i będziemy rozmawiać na temat tej inwestycji. Panie burmistrzu, jakie są szczegóły powstania tego miejsca?
3: Jest to inwestycja prowadzona w ramach dotacji celowej, w ramach działań związanych z OLIOC-em, przyznanej przez wojewodę małopolskiego. Jest to największe zadanie realizowane jako nowa inwestycja w całej Małopolsce. Ma to być miejsce ukrycia jako budynek o konstrukcji żelbetowej podziemny dla blisko 1000 osób. Natomiast nad tym budynkiem zostaną odtworzone częściowo tereny zielone.
2: Prace budowlane odbywają się bezpośrednio pod boiskami szkoły. W jaki sposób zapewniono bezpieczeństwo uczniom, ale też taką logistykę, jeżeli chodzi o samą budowę?
3: Przy szkole znajduje się trochę w innym miejscu, powyżej zaraz koło sali gimnastycznej, a to jak gdyby był dodatkowy teren zielony z terenem rekreacyjnym placu zabaw przedszkola oraz dodatkowego bocznego boiska asfaltowego wykorzystywanego przez szkołę. Teraz na chwilę obecną w tym miejscu są duże wykopy, dlatego że to było na takiej większej skarpie poniżej budynków szkoły i przedszkola. Po wykonaniu tej inwestycji, no jak gdyby górka zostanie odtworzona i miejsca ukrycia będą przygotowane, aby nigdy nie musiały być wykorzystywane do założonego celu.
2: Jakie kryteria decydowały o wyborze właśnie tej lokalizacji?
3: Generalnie przede wszystkim właśnie te wszystkie założenia, które wskazywane były od góry, czyli sąsiedztwo dużego osiedla. Przypomnijmy, że ulica Hallera i całe osiedle Korczak, no to jest chyba największe albo jedno z największych osiedli mieszkaniowych w naszym mieście. Dwa, no teren w 100% miejski, na terenie, że tak powiem, niezależnym, dobrze skomunikowany, nadający się właśnie do wykonania takiej inwestycji w sposób umożliwiający przywrócenie pierwotnej funkcji terenu ponad tym miejscem, w związku z czym no, spełniał wiele punktów, które były wymagane do tego, żeby móc w ogóle zaprojektować i przygotować dokumentację na taką inwestycję.
2: A w jakie systemy zostanie wyposażony ten obiekt?
3: Oczywiście, no to już są odpowiednie standardy i wymogi przepisów odgórnych, w związku z czym cały ten budynek, to co wykonujemy teraz, to jest pierwszy etap inwestycji mający na celu wykonanie tak zwanego stanu surowego. Natomiast na przyszły rok wnioskujemy o dofinansowanie na wykonanie drugiego etapu, czyli uzbrojenia tak zwanego i wyposażenia tego budynku.
2: Na co dzień obiekt będzie też pełnił funkcję wielostanowiskowego parkingu.
3: Ze względu, żeby mógł być wykorzystany właśnie na dodatkową funkcję, ze względu na to, że no bo na rynek chcący, żeby nie popadł, że tak powiem, w zniszczenie i w śmierć techniczną, no musi być w jakiś sposób wentylowany, użytkowany i cały czas, że tak powiem, pielęgnowany, doglądany. W związku z czym, skoro są takie możliwości, to i na tą ewentualność przygotowaliśmy się.
2: Teraz finanse, jaki jest całkowity

0: koszt tej inwestycji?
1: Znaczy na chwilę obecną umowa, która jest wykonywana, opiewa na kwotę około 8 milionów 300 tysięcy złotych, ale tak jak mówię, jest to pierwszy etap, no kolejny etap czas pokaże i przetargi, które będą realizowane.
0: A czy na terenie miasta znajdują się jeszcze jakieś inne miejsca schronienia?
1: Od lat 90. wszystkie praktycznie schrony czy miejsca schronienia, no, zgodnie z ustawami były likwidowane. Także w ostatnich latach na terenie miasta my nie posiadaliśmy jako miasto do tego celu specjalnie przygotowanych obiektów, natomiast przygotowujemy się terenowo do możliwości projektowania i przyszłej realizacji kolejnych inwestycji. No zobaczymy, czy uda nam się uzyskać na to jakieś dofinansowania.
0: I tutaj zakończymy. Rafał Kukla, burmistrz Gorlic, był dzisiaj gościem poranka. Całość rozmowy znajdziecie na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
2: Dzisiaj gościem porannej rozmowy jest tenor Marek Wiatr. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie Marku, dawno się nie widzieliśmy. Co słychać? No niestety już po wakacjach.
3: Tak, dlatego, że wakacje były, więc nie widzieliśmy się. Ale jestem tutaj nieprzypadkowo, ponieważ udało mi się zaprosić do Domu Kultury do Brzozowa znakomitego artystę polskiego, Jacka Wójcickiego. Nazwisko znane, nie trzeba więcej przedstawiać.
2: Podkarpackie Biuro Koncertowe regularnie rozpieszcza publiczność regionu wyjątkowymi wydarzeniami. Dlaczego tym razem pana wybór padł właśnie na Jacka Wójcickiego i program Wieczór z Wielką Gwiazdą Polskiej Piosenki?
3: Jacka Wójcickiego znam jeszcze od okresu studiów moich, kiedy przychodził do nas, do akademika, do moich koleżanek, bo stworzyli taki zespół wtedy, In Tune, nawet nagrali wtedy pierwszą płytę, więc z tego okresu Jacka pamiętam. Udało mi się go też zaprosić tutaj do Krosna na scenę Pierwsze Piętro Domu Nauczyciela i była ogromna ilość publiczności, zabrakło miejsc i udało mi się go nakłonić właśnie, że do Brzozowa przyjedzie, tam nigdy go nie było w Brzozowie.
2: Po raz pierwszy
3: w Brzozowie Jacek wystąpi. Jest to naprawdę duże nazwisko i związane z piwnicą pod Baranami. Zresztą w tym roku był wielką gwiazdą na festiwalu Jana Kiepury w Krynicy. Także bardzo się cieszę, że wystąpi ten naprawdę znakomity artysta.
2: A jak udało się panu przekonać artystę, no tak jak pan wspomniał, piwnicy pod Baranami do debiutu na brzozowskiej scenie?
3: To ja myślę, że wynika to z pewnych przyjaźni, które są między artystami. Jacek jest bardzo sympatycznym, miłym, skromnym artystą o wielkim sercu. Gościłem go też ostatnio na takiej wystawie w Pałacu Sztuki w Krakowie, którą miałem z moim synem razem. Ja wystawiam malarstwo, on portrety swoje i też Jacek tam był gościem na tym wernisażu i znamy się od wielu lat i myślę, że nie było tutaj z tego powodu żadnego problemu, żeby go nakłonić na występ do Brzozowa.
2: Obok wokalisty usłyszymy skrzypka Michała Chytrzyńskiego. Pan jako muzyk, jak ocenia to niezwykle trudne, no trzeba przyznać, technicznie połączenie męskiego głosu z wirtuozerskimi skrzypcami?
3: Jest to skrzypek, który od lat współpracuje z krakowską piwnicą pod Baranami. Tam jest też specyfika koncertów i on się tam sprawdził wspaniale. Jest to znakomity skrzypek i myślę, że on z każdym artystą, jak wystąpi, to nie będzie dla niego żadnego problemu.
2: A co z pana perspektywy stanowi największy fenomen wokalu i charyzmy scenicznej Jacka Wójcickiego? No sam pan jest tenorem, także pan rozumie doskonale tą specyfikę.
3: Wie pan, ja myślę, że to tak. Prócz tego, że jest wielką osobowością, to ważne jest to, że ma to gruntowne przygotowanie. Skończył szkołę teatralną w Krakowie, ma rzetelny warsztat wokalny, aktorski i to razem połączone no, daje ten pewien fenomen, którym jest Jacek Wójcicki.
2: Brzozowski Dom Kultury ma swoją unikalną historię i też klimat. Jak ten konkretny repertuar pełen emocji, literatury estradowej sprawdzi się w tej przestrzeni?
3: Myślę, że występ Jacka Wójcickiego się sprawdzi w każdych warunkach i myślę, że również w Brzozowskim Domu Kultury zostanie bardzo ciepło przyjęty.
2: No właśnie ten recital zapowiada się jako wielkie święto muzyki w regionie.
3: Myślę, że tak, tym bardziej, że poprosiła mnie jeszcze tam młoda dziewczyna, która wygrała jakiś konkurs w Rzeszowie, a Jacek był w tej komisji, żeby mogła tam wystąpić przed nim. Oczywiście się zgodził, co jest też o nim dobrze świadczy, bo nie każdy artysta chce zaprosić zapromować kogoś przed swoim koncertem, a tutaj nie było żadnego problemu. Także uczennica, która jest wychowanką właśnie Brzozowskiego Domu Kultury, też wystąpi tam przed jego koncertem.
2: A czy Podkarpackie Biuro Koncertowe planuje już kolejne projekty w Brzozowskim Domu Kultury, czy też w okolicy?
3: No, na scenie pierwsze piętro Domu Nauczyciela już mogę zaprosić Państwa. Będzie, myślę, też unikalny koncert znakomitego artysty kabaretowego Maurycego Polaskiego, który wystąpi 5 grudnia. Będzie to koncert mikołajkowy. Wcieli się w różne postacie. Zresztą jest najbardziej znany z kabaretu Pod Wyrwi Groszem. Był tam jedną z takich bardziej znanych postaci. Kiedy rozstał się z tym kabaretem, prowadzi własną działalność i myślę, że to też będzie duża atrakcja dla widzów. Zobaczyć go i w piosenkach, i w tekstach posłuchać.
2: A proszę jeszcze przypomnieć datę recitalu.
3: Jacek Wójcicki, 2 października, godzina 18, Brzozowski Dom Kultury.
2: Bilety są dostępne.
3: I w internecie, i w Domu Kultury można nabyć.
2: A proszę jeszcze powiedzieć kilka słów o panu Jacku Wójcickim. Jak wygląda ten człowiek z pana perspektywy?
3: Jak już wspomniałem, jest to bardzo rzadką rzeczą u artysty, że artysta jest skromnym człowiekiem. I to o nim można powiedzieć i to świadczy o jego wielkości. I więcej chyba nie trzeba nic mówić.
2: W takim razie również zapraszam na recital. Tenor Marek Wiatr był gościem porannej rozmowy. Dziękuję.
3: Dziękuję.
4: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
5: Dziś przed radiowym mikrofonem pan Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: Rozmowę chciałbym zacząć od spraw, które wiele samorządów już zaczyna robić, czyli budowa schronów, miejsc ukryć i miejsc doraźnego schronienia. Takie obiekty powstaną też w gminie Jedlicze.
6: Tak, no w dzisiejszych czasach każdy z nas, samorządowców, ale nie tylko, skupia się na tym, aby jak najlepiej zabezpieczyć mieszkańców w sytuacjach kryzysowych, niestety także tych związanych z atakami z powietrza. Może nam to nie grozi, ale musimy być przygotowani. Obecnie trwają prace w piwnicach Urzędu Gminy Jedlicze. Tam jeszcze w tym roku powstaną miejsca doraźnego schronienia. Nie jest to duża budowla ochronna, ale to będzie początek. W przyszłym roku zamierzamy już tak na dobre rozpocząć projektowanie nowej siedziby ośrodka kultury, także z miejscami bezpiecznego ukrycia ważnej dla nas dzielnicy, pod tym względem dzielnicy Jedlicze Borek.
5: Miejsce ukrycia, czyli nie schron.
6: Nie schrony, natomiast no, to jest terminologia i kwestie techniczne, które o tym decydują. Generalnie chodzi o to, aby mieszkańcy, szczególnie z tych terenów najbardziej potencjalnie zagrożonych, mieli zdefiniowane miejsce, gdzie w takiej sytuacji mogą się ukryć bezpiecznie.
5: A ile osób będzie mogło znaleźć tam schronienie?
6: Nie mówimy na razie o liczbie. Te kwestie będą projektowane, ale no, też nie o to chodzi, abyśmy tutaj liczby podawali.
5: Kolejna sprawa również związana z bezpieczeństwem. Gmina otrzymała około 400 tysięcy złotych dotacji od wojewody podkarpackiego na ochronę ludności. Co zostanie za tą kwotę zakupione? Co zostanie wykonane?
6: To są już kolejne środki w kolejnym roku budżetowym, które zostały nam przyznane i za co bardzo dziękujemy. Wyposażamy się głównie tutaj w sprzęt. Będzie to taki średni ciągnik, który posłuży nam w różnie zdefiniowanych sytuacjach kryzysowych, ale też znacznie odświeżymy bazę sprzętową w naszych jednostkach OSP. Chodzi tutaj głównie o generatory prądu, kuchnię polową, więc tym razem po tutaj takich wspólnych namysłach i analizie postawiliśmy właśnie na tego typu sprzęt, który przydaje się w wielu sytuacjach kryzysowych i nawet w roku ubiegłym, czy nawet w tym już o tym się przekonaliśmy.
5: Czyli atak zimy.
6: Atak zimy, ale też wiele sytuacji w ostatnich czasach na naszym terenie związanych z połamanymi drzewami, z uszkodzonymi liniami napięcia i te potrzeby tutaj w znacznym stopniu u nas wystąpiły, dlatego chcemy być tutaj lepiej przygotowani sprzętowo.
5: Na terenie gminy Jedlicze, na terenie Jedlicza trwa budowa infrastruktury drogowej, między innymi powstaje rondo w ciągu ulicy Sienkiewicza. Na jakim etapie jest te prace są?
6: Ja przede wszystkim jeszcze raz dziękuję mieszkańcom i wszystkim użytkownikom dróg w rejonie Jedlickiego Rynku za cierpliwość i przepraszam za te uniedogodnienia. Powiat krośnieński prowadzi tutaj swoją inwestycję, jest to budowa ronda, ale gmina Jedlicze dołożyła tutaj kolejne bardzo znaczące środki finansowe i przy okazji budowy tego ronda my finansujemy przebudowę wszystkich chodników w rynku i wokół rynku, a także dokładamy się tutaj też znacznie do przebudowy kolektorów i studzienek odprowadzających wody opadowe w tej części miasta. Mieliśmy tu dużo problemów, te kolektory były niedrożne, no i teraz sytuacja ulegnie poprawie.
5: Czy inwestycja zmierza do finału? Czy już widać zakończenie?
6: Tak, no oceniam, że może mniej więcej w połowie jesteśmy, więc te utrudnienia jeszcze trochę potrwają. Ekipy, które tam pracują, są bardzo zdeterminowane, pogoda sprzyja, więc no, mam nadzieję, że niedługo te utrudnienia już potrwają, tym bardziej, że no, mamy taką kumulację tych utrudnień. Cały czas zamknięty jest przejazd, główny przejazd kolejowy w Jedliczu w związku z modernizacją linii kolejowej numer 108. No i tutaj jest deklaracja wykonawcy, że do końca października ten przejazd będzie otwarty.
5: Czyli już za niedługo.
6: Odetchniemy wszyscy z ulgą, mam nadzieję, i też na to czekam.
5: A wracając do ronda, było bardzo potrzebne w komunikacji w mieście?
6: No, rondo według mnie, bo tutaj oceny oczywiście są zawsze różne, rondo zawsze ułatwia sytuację. Oczywiście jest to takie miejsce, gdzie no, na pewno nie będzie to też łatwe jazda przez to rondo, szczególnie przez duże samochody ciężarowe. Niemniej jednak uspokajam, jest to rondo najazdowe i jak już takie pierwsze testy prowadziliśmy, myślę, że każdy będzie sobie w stanie poradzić. Na pewno usprawni to ruch, jeżeli chodzi o to główne skrzyżowanie w Jedliczu, gdzie no, mieliśmy takie sytuacje dużych korków i dużych problemów z włączeniem się do ruchu, szczególnie od ulicy prowadzącej od kościoła w Jedliczu.
5: Przy naszych poprzednich rozmowach zwracał pan burmistrz uwagę na problem z magistralą wodociągową. Gmina planuje jej modernizację. Na czym ona będzie polegała?
6: Czy rozmawialiśmy rzeczywiście już o tym wiele razy i tutaj przyjęliśmy sobie taki timing czasowy, obwarowany także umową do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. Chcielibyśmy już uzyskać pozwolenie na budowę. Krótko mówiąc i reasumując, na tym etapie jest już wybrana koncepcja ostatecznego przebiegu tej magistrali. Współpracujemy tutaj ściśle z gminą Chorkówka i tutaj jeszcze raz dziękuję panu wójtowi za przychylność i taką determinację, abyśmy mogli tą magistralę w przyszłości wykonać. Trwają teraz procedury związane z uzgodnieniami w poszczególnych instytucjach, więc tutaj naprawdę posuwamy się też już do przodu.
5: Całkowicie nowa infrastruktura?
6: Całkowicie nowa magistrala, około 11 km. Nowy przebieg, no dużo czasu poświęciliśmy tutaj na tworzenie tej koncepcji przebiegu. Nie ma tu niestety specustawy, więc mnóstwo działek, przez które ta magistrala będzie przebiegać, wymagało uzgodnień. No to idzie to w takie liczby setkowe, ale tą pracę już projektanci wykonali, no i teraz już uzgadniamy.
5: Czyli dość spora inwestycja, dość strategiczna i ważna.
6: Tą magistralą, która do tej pory no jeszcze funkcjonuje i jeszcze będzie funkcjonować chwilę, dostarczana jest woda dla Jedlicza, Potoka, do Bieszyna, no i dla wszystkich odbiorców, którzy w przyszłości objęci zostaną siecią wodociągową na terenie naszej gminy. Więc to jest główny dostawca wody.
5: Zmieńmy temat. Trwają prace związane z budową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Podniebylu. Na jakim etapie jest ta inwestycja? Co zostanie wykonane?
6: W tym roku dofinansowaliśmy jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Podniebylu już po raz ostatni, jeżeli chodzi o budowę tej remizy. No i ona zostanie tak formalnie oddana do użytku w tym roku. Natomiast no, takie uroczyste otwarcie na pewno będzie już w przyszłym roku, ale już w tym roku ona będzie mogła pełnić swoją rolę. Podobnie jak nowa remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku. W przyszłym tygodniu rozpoczną się odbiory techniczne tej inwestycji.
5: Czyli już blisko.
6: Blisko i cieszę się, bo, no bo akurat tych dwóch remis bardzo brakowało, no i tu już ta sytuacja się zmieni.
5: Dotknęliśmy tematu Straży Pożarnej. Jakie są potrzeby jednostek OSP na terenie gminy i jak gmina chciałaby je zaspokoić?
6: Czy to są rzeczy, o które pan redaktor pyta, które dzieją się na bieżąco? No, potrzeby to są i te bieżące, polegające na utrzymaniu całej infrastruktury, która no, jest albo wybudowana, albo zakupiona do tej pory. I to są wydatki bieżące. Nie szczędzimy tutaj środków z roku na rok, wydajemy ich coraz więcej. Konsultujemy to wszystko na forum Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej, więc rozmawiamy o tych potrzebach, w miarę możliwości je zaspokajamy. Natomiast z takich najważniejszych potrzeb, no to cały czas są plany albo modernizacji, albo też budowy nowych remis. Oczywiście to wszystko musi być dopasowane do realiów budżetu gminy i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. W tym roku dotrze do nas już niedługo nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Otrzyma ten samochód jednostka OSP w Dobieszynie, ale w ślad za tym zasilone już samochody nowej generacji, te, które dzisiaj funkcjonują w Dobieszynie, będą dwie kolejne jednostki, więc średni samochód marki Volvo pójdzie do Potoka, a lekki samochód marki Renault też już takiej nowej generacji zasili jednostkę w Porębach, która do tej pory nie dysponowała samochodem wyposażonym w wodę.
5: Chyba strażacy nie mogą narzekać na dosprzętowienie.
6: Zawsze można powiedzieć, że może być lepiej, ale też może być gorzej. Uważam, że sytuacja, jeżeli chodzi, taka strategiczna sytuacja, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przeciwpożarowe, ale też w zakresie innych niebezpieczeństw, czy klęsk żywiołowych, czy innych zdarzeń, mamy na bardzo dobrym, wysokim poziomie. Niemniej jednak, no, chcąc utrzymywać ten poziom, musimy tutaj wciąż inwestować i w zasoby sprzętowe. Ale to, co mnie osobiście cieszy najbardziej i to, co jest takim pozytywnym prognostykiem funkcjonowania naszych straży pożarnych, to zasoby kadrowe i młodzieżowe, a nawet dziecięce. I widoczny jest taki boom, zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży strażą pożarną. Widać to we wszystkich jednostkach i z tego bardzo się cieszymy, bo ten sprzęt ma służyć ludziom, ale też musi być obsługiwany przez fachowców. Strażacy dzisiaj są naprawdę ochotnicy profesjonalistami i dlatego to wszystko no, jest takie logiczne. Inwestujemy, ale też mamy dla kogo.
5: Gmina obecnie prowadzi remonty w domach ludowych i w obiektach związanych z życiem kulturalnym. Jaki jest ich zakres?
6: Dom ludowy w Długiem to jest chyba największa i najbardziej kosztowna inwestycja w tym zakresie. Jest to połączone też z rozbudową jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem. Musieliśmy tu dołożyć sporą kwotę dodatkowo, ponieważ w trakcie prac okazało się, że trzeba wymienić też dach. Można by było próbować go remontować, ale na dłuższą metę uznaliśmy, że to nie zda egzaminu. To po pierwsze, jeżeli chodzi o dom ludowy w Dobieszynie, to jest kolejny, ostatni etap termomodernizacji, wymiany stolarki okiennej, no i pewnych prac takich remontowych jeszcze w środku, więc on uzyska nowe życie. Kończymy za miesiąc modernizację domu ludowego w dzielnicy Jedlicze Męcinka, więc tych prac inwestycyjnych jest jeszcze więcej. No i te domy ludowe będą już naprawdę nowoczesne, zyskają drugie życie, są to takie znane w okolicy domy ludowe, myślę, że będą popularne, tak jak wcześniej.
5: Gmina Jedlicze podpisała też umowę na projekt, na parking w sąsiedztwie Muzeum w Żarnowcu, Muzeum Marii Konopnickiej. Kiedy może on ten parking powstać?
6: Tutaj chcę podziękować zarządowi województwa podkarpackiego i podkreślić dobrą współpracę z samorządem województwa podkarpackiego. Jak wiemy, samorząd województwa prowadzi na terenie Muzeum Marii Konopnickiej bardzo dużą inwestycję. Powstaje tam nowy obiekt, wcześniej zrewitalizowany został park. Natomiast to, co tak się rzucało negatywnie w oczy i to, co zauważyliśmy od samego początku, to brak właściwych i dostatecznych miejsc parkingowych. I wyszedłem tutaj z propozycją, inicjatywą do marszałka województwa podkarpackiego, że dysponując działką, gmina dysponuje w sąsiedztwie działką przy rzece Jasiołka, moglibyśmy wybudować ten parking. Zwróciliśmy się tutaj o wsparcie finansowe do samorządu województwa. Spotkało się to z aprobatą. Zarząd i sejmik województwa poprzez uchwałę przekazali dla gminy kwotę 870 tysięcy złotych. Rozpoczęliśmy już projektowanie. W przyszłym roku chcemy ten parking wykonać na około 40 samochodów i 2 autokary, tak aby w sposób właściwy obsłużyć ruch turystyczny, który na pewno będzie jeszcze większy niż do tej pory wokół Muzeum Marii Konopnickiej.
5: Rozmowę chciałbym zakończyć sprawą budżetu obywatelskiego, który umożliwia mieszkańcom wybieranie tych inwestycji, które uznają oni za najbardziej potrzebne. Zakończyło się właśnie głosowanie na budżet obywatelski na następny rok. Jakie projekty zostały wybrane i jaka kwota została przeznaczona na realizację?
6: Zacznę od tego, że zaraz na początku tej kadencji, a jeszcze wcześniej w kampanii wyborczej o tym mówiliśmy, zwracaliśmy uwagę na taką niesprawiedliwość. No, na terenach wiejskich naszej gminy funkcjonuje tak zwany fundusz sołecki. Jest to wyodrębniona część budżetu gminy. O przeznaczeniu tych środków decydują mieszkańcy w formie głosowania na zebraniach wiejskich. Natomiast miasto zostało tutaj pominięte i pokrzywdzone. Dlatego wyodrębniliśmy taką pulę i wyodrębniamy co roku taką pulę w budżecie gminy właśnie na budżet obywatelski. Oczywiście największą pulą dysponuje dzielnica Jedlicze Centrum, no bo to wychodzi z przelicznika liczby mieszkańców, ale też mamy dzielnice Jedlicze Męcinka i Jedlicze Borek. Opracowaliśmy regulamin, wdrożyliśmy. Tak jak w wielu innych miastach to się odbywa. Pojawiają się emocje, bo tych propozycji jest wiele, no ale decyduje demokracja, czyli większość. I tak na przykład w Jedliczu już po raz drugi, bo drugi raz wdrażamy budżet obywatelski, drugi rok. W Jedliczu powstanie nowe zadaszenie nad nowo wyremontowanymi schodami do szkoły. Tymi schodami przemieszcza się dziennie ponad 600 osób w jedną i w drugą stronę i tam taka jest decyzja mieszkańców, taka była propozycja oddolna. Jedlicze Męcinka też tam przygotowało swoje zadanie i Jedlicze Borek też ta dzielnica przegłosowała zadanie związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Także takie są decyzje mieszkańców. My tego nie komentujemy, tylko jako samorząd wykonamy te zadania, które zostały wskazane.
5: Chyba dobrze, że mieszkańcy mają możliwość bezpośredniego wybierania inwestycji.
6: Zauważyłem też, że mieszkańców to mobilizuje. Tak jak mówiłem, pojawiają się emocje, ale ludzie też rozumieją, że zasady demokratyczne, więc może nie wszyscy są zadowoleni, że ich zadania tutaj nie są realizowane. To nie są jedyne środki z budżetu, jakie są inwestowane na terenie miasta, bo też przyglądamy się pozostałym propozycjom i one z czegoś wynikają i też gdzieś tam bierzemy je pod uwagę. Natomiast o budżecie obywatelskim w 100% decydują mieszkańcy poszczególnych dzielnic.
5: Pozostaje tylko życzyć powodzenia we wszystkich przedsięwzięciach. Ja dziękuję za rozmowę. Pan Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze, był gościem Trendy Radia.
6: Bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia.
5: Dziękuję.
4: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy. Reklama.
7: Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
8: Czyta lektor AI.

0: Sąsiedzie, kapusta pekińska od Joli i Zbyszka znów poleca się w MPM. Świeża, chrupiąca, prosto od naszych sprawdzonych rolników. Teraz tylko do środy w promocji po 3,50 zł za kilogram. Tak, do surówki, sałatki albo obiadu. Kapusta pekińska w MPM tylko 3,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
1: Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap! Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama Rzeszów.
2: Reklama.

0: Reklama. Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.

0: 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Czyta lektor.

0: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Sprawcy ataków na szkoły nie byli powiązani, twierdzi MSWiA. Sejm przegłosował nocną prohibicję, teraz ruch Senatu i Prezydenta. Paliwo w weekend nieco droższe. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy ataków i osoby planujące ataki na szkoły nie były ze sobą powiązane. Jak podkreślił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, nie ma też śladów internetowego challenge'u. W atakach na szkoły łącznie dzień po dniu zginęła jedna osoba, 11 zostało rannych. Policja zaleca większą kontrolę internetu, mówi komendant główny Marek Boroń.
2: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci.
1: Policja przeprowadziła wczoraj zmasowane kontrole w szkołach i monitorowała internet pod kątem gróźb karalnych. Zatrzymała 59 osób. Odwołany kolejny nocny alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Alert trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak czytamy w komunikacie, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Badania opinii mówią, że Polacy niezależnie od upodobań politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space, prowadzącej sondaż.
3: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej to jest pomiędzy 50-60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem jest dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
1: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22-6 rano z wyjątkami m.in. dla restauracji, barów i lotnisk. Przegłosowano także całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu oraz podniesienie opłaty za koncesję na sprzedaż. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia, jeśli podpisze je prezydent. A na koniec ceny paliw lekko wzrosły w porównaniu z piątkiem. Do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,97 zł, a za diesla 8,06.

0: sporo chmur, choć na północnym zachodzie pojawią się większe przejaśnienia. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach na ogół od 12 do 16 stopni, ale na południowym wschodzie nawet 18.
1: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Reklama. Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10.
1: Sąsiedzie, wygrzane w słońcu pomarańcze z gorącej Afryki są teraz w MPM za połowę ceny. Soczyste, słodkie i pełne smaku. Kupisz je tylko do środy po 4,50 zł za kilogram. Tak, pomarańcze w MPM 50% taniej. Tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram.
2: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

0: Cafe. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Reklama.

Reklama. Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap. Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Areszt dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uwaga, cisza wyborcza, jutro głosowania w Krakowie i na Lubelszczyźnie. Za chwilę też historyczny sukces Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Sąd aresztował wczoraj na 3 miesiące 19-latka, który w środę w szkole w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły, a potem w pobliżu placówki przypadkowych przechodniów. W czwartek Jakub Z. usłyszał już 9 prokuratorskich zarzutów. Dotyczą m.in. usiłowania zabójstwa nożem i przy użyciu materiałów wybuchowych. Mężczyźnie grozi dożywocie.
2: Przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień.
1: Mówił sędzia Michał Pieńkowski. 19-latek konsekwentnie powtarza, że nie wie, dlaczego zaatakował. Oprócz noża Jakub Z. przyszedł do szkoły z plecakiem, w którym, jak ustalono, był ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia. Wczoraj także sąd rodzinny w mazowieckim Wyszkowie zdecydował, że na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek, który w szkole we wsi Leszczy Dół Nowiny zabił woźną i ranił dyrektorkę i nauczycielkę. Krajowe Biuro Wyborcze przypomina o ciszy wyborczej przed jutrzejszym głosowaniem na prezydenta Krakowa. Zaczęła się o północy, potrwa do zakończenia wyborów. Nie wolno m.in. zachęcać lub zniechęcać do oddania głosu na konkretnego kandydata lub partię.
3: Materiały, które zostały do tej północy powieszone na stronach internetowych, mogą zostać, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
1: Ostrzega Barbara Golanko, dyrektorka Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Przypomnę, że za publikację sondaży przedwyborczych grozi kara do 1 000 000 zł. Dodam, że cisza wyborcza obowiązuje także w związku z przedterminowymi niedzielnymi wyborami burmistrza Kamionek na Lubelszczyźnie. Historyczny wyczyn Huberta Hurkacza. Jako pierwszy Polak wygrał mecz z Nowakiem Dziokowiciem. Stało się to wczoraj w 2. rundzie turnieju w Szanghaju.
4: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą.
1: Teraz Hurkacz zmierzy się jutro z reprezentantem gospodarzy i Joe. Niestety do półfinału wśród singlistek w Pekinie nie dostała się Iga Świątek. Odpadła po przegranej z Belgijką Elise Mertens.

0: Dość wyrównane temperatury. W przypominającym rogala pasie od Trójmiasta przez Lubuskie i Wielkopolskie po Śląsk 16 stopni. Taka wartość także na Lubelszczyźnie. Najchłodniej na Suwalszczyźnie 11 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce 19. Na ogół deszczowo, ale w północno-zachodniej Polsce może się pojawić słońce.
1: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam Miasto Krosno.
2: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Sąsiedzie, kapusta pekińska od Joli i Zbyszka znów poleca się w MPM. Świeża, chrupiąca, prosto od naszych sprawdzonych rolników. Teraz tylko do środy w promocji po 3,50 zł za kilogram. Tak, do surówki, sałatki albo obiadu. Kapusta pekińska w MPM tylko 3,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
7: Reklama.
8: Sit back and relax, and let your conscience be free, as we show you what's happening with the man, Boss E. Now's the time to relax your mind and slip into a new world. The Funky Technician is back. He's back. I think it's time to make the floor burn. Now.

Dzień dobry, cudownego dnia życzę. No i melduję się przy mikrofonie i oficjalnie otwieram naszą wspólną sobotę w Trendy Radiu. Mam nadzieję, że wstaliście dziś prawą nogą, bo mam dla was doskonałą wiadomość. Przed nami absolutnie wspaniały, pełen genialnej muzyki i oczywiście pozytywnej wibracji dzień, niezależnie od tego, czy spędzacie tę sobotę leniwie pod kocykiem, czy nadrabiacie może domowe zaległości, czy już jesteście w biegu. Obiecuję, że z nami nie będziecie się nudzić. Zostańcie z nami, łapcie wolny czas i po prostu cieszcie się tym weekendem.

0: Reklama. Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10.
1: Wow, ale mają ceny. Najlepsze do 10 października tylko z aplikacją Bricomarché. Kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach

Jak sobota, to oczywiście czas na weekendowe świętowanie, a powodów do składania życzeń dziś nie zabraknie. Sprawdzamy kartki kalendarza, a tutaj lista solenizantów nam się ukazuje, a dzisiaj jest ona całkiem imponująca. Imieniny obchodzą Paulina, Daniel, Franciszek, Przemysław, Maria, Jan, Leon, Samuel, Dionizy, German, Leona, Kasjusz, Tomiła, Tomił i Dionizjusz, ale też Kalistrat, Lutomir i Twardostoj. Jeśli macie w swoim otoczeniu kogoś o tym imieniu, marsz do telefonu albo z życzeniami osobiście, a wszystkim solenizantom życzymy wszystkiego, co najwspanialsze, no i oczywiście mnóstwa dobrej muzyki na falach Trendy Radia 101,9 i 95,2 FM. To tutaj ta najlepsza muzyka, pamiętajcie. No i róbcie radio głośniej.

0: Reklama.
1: Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap! Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama Rzeszów.
2: Odkryj strefę marek na Allegro.

0: produkty ulubionych marek na Allegro.
1: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Reklama. Tak gra Trend Radio.

Trend Radio dbamy nie tylko o wasz dobry nastrój muzyczny, ale też o to, co najważniejsze. Bo czy wiedzieliście, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego? Warto o tym pamiętać, bo w dzisiejszym zabieganym świecie łatwo zapomnieć o własnej głowie. A czy wiecie, co jest jednym z najprostszych i najprzyjemniejszych lekarstw na stres? Psycholodzy udowodnili, że słuchanie ulubionej energicznej muzyki potrafi w zaledwie kilka minut obniżyć poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, i błyskawicznie poprawić nam humor. Także traktujcie naszą antenę jak darmową weekendową terapię dźwiękiem, dbajcie o siebie, odpuśćcie dzisiaj wszelkie zmartwienia i po prostu odpoczywajcie.

Mam teraz muzyczne odświeżenie. Idealny zastrzyk energii na udany początek dnia. Mam dla Was absolutną nowość na naszej antenie, pod którą podpisuje się niezawodny polski król parkietów, bo przed nami Gromi i jego najświeższa produkcja Want What You Want. To jest po prostu genialny, niezwykle przyjemny hit, który zadziała lepiej niż podwójne espresso na sobotnią pobudkę. Nogi same ruszają do tańca. Posłuchajcie zresztą sami.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ponad 70 zatrzymań trwa akcja policji po atakach w szkołach. Michał Kołodziejczak, zawieszony w prawach członka klubu KO. Sopot świętuje 125. urodziny. Marcin Krzemiński, nowe dane policji. Do 6 rano skontrolowano blisko 50 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano 76 osób w całym kraju. Policjanci odnotowali w sumie 231 zdarzeń, które potencjalnie mogły stanowić zagrożenie. To bilans policyjnej akcji związanej z ostatnimi tragicznymi zdarzeniami w szkołach na Mazowszu. Funkcjonariusze zapewniają, że w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Wczoraj w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbył się sztab kryzysowy. Ustalono na nim wytyczne bezpieczeństwa dla dyrektorów placówek oświatowych. To m.in. konieczność zabezpieczenia wszystkich wejść do szkół i przedszkoli. Będzie też trzeba wprowadzić identyfikację osób odwiedzających szkoły, wyjaśnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
2: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej.
1: Jest też apel do rodziców, aby o sytuacji w szkołach porozmawiać ze swoimi dziećmi i sprawdzać, co noszą w plecakach. Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak wczoraj informowały media, byłe współpracownicy oskarżają byłego wiceministra rolnictwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Polityk zaprzecza, twierdzi, że to pomówienia. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński przekazał, że ugrupowanie oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły rano do mieszkańców powiatu krakowskiego. Chodzi o ruszający właśnie w Świątnikach Górnych trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Ćwiczenia potrwają do południa. Spacery historyczne, plenerowe pokazy multimedialne oraz bieg na orientację to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych z okazji 125. rocznicy nadania Sopotowi praw miejskich. Główna część obchodów, m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy konkurs z nagrodami, rozpocznie się o 15 na skwerze kuracyjnym.
3: Reklama. Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.

0: cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Reklama.

Ta sobota powitała nas wschodem słońca o godzinie 6.44, a pożegnamy je o 17.53. Dni stają się już zauważalnie krótsze. Jesień rozgościła się na dobre, a ja z ciekawości sprawdziłam radiowy kalendarz astronomiczny. Słuchajcie, do najkrótszego dnia w roku, czyli do przesilenia zimowego, zostało nam już tylko 79 dni. Brzmi poważnie. Nic z tych rzeczy. Zamiast martwić się uciekającym słońcem, celebrujmy każdą minutę tego weekendu, a z Trendy Radiem jesienne wieczory i poranki są zawsze pełne ciepła i najlepszej energii. Warto je z nami spędzać.

0: Twój region. Twoje radio. Trendy.
1: Reklama. Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap! Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama Rzeszów.
2: Reklama.
3: Was just the beginning.

0: Zaglądamy do naszego regionu, tym razem do gminy Zarszyn, która inwestuje w opiekę najmłodszych. Obecnie na terenie gminy Zarszyn funkcjonują dwie placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Pierwszy z nich to samorządowy żłobek w Nowosielcach z liczbą miejsc dla 21 dzieci. Żłobek działa od stycznia 2020 roku w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Maluch Plus 2019. Mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
1: Drugi żłobek samorządowy w Długiem rozpoczął swoją działalność statutową od 1 lipca bieżącego roku i zapewnia miejsca dla 25 dzieci. I on powstał również w ramach dofinansowania z programu Aktywny Maluch Plus. Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że na terenie gminy Zarszyn nie ma już potrzeby zwiększania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, bo te potrzeby zostały już spełnione.
0: Obydwa żłobki tworzą zespół żłobków w gminie Zarszyn i łącznie zapewniają miejsca dla 46 dzieci.
2: Trend Radio 101,9 i 90.

0: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam miasto Krosno.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

Mam dla was świetną propozycję na dzisiejsze popołudnie lub wieczór, bo świętujemy Dzień Gier Planszowych. Jeśli zastanawiacie się, jak kreatywnie spędzić wolny czas z rodziną albo paczką znajomych, to planszówki są absolutnym strzałem w dziesiątkę. Odłóżcie na bok telefony, wyłączcie laptopy, wyciągnijcie z szafy zakurzone pudełka albo przetestujcie jakąś nowość. Gwarantuję, że nic tak nie łączy i nie poprawia humoru jak zdrowa rywalizacja przy stole. Warto dzisiaj wykorzystać ten dzień właśnie na wspólną rozgrywkę. Oczywiście z trendy radiem grającym w tle, bo my bardzo dobrą muzykę do gier również podajemy. Trendy.

0: Zaglądamy teraz do ZUS-u, bo tutaj pojawiły się najnowsze dane za wrzesień 2026 roku, które wyłaniają absolutnych rekordzistów w polskim systemie emerytalnym. Miejsce pierwsze należy do ogólnokrajowego rekordzisty. Świadczenie to otrzymuje mężczyzna z województwa śląskiego. Przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat, mając za sobą ponad 67 lat stażu pracy, bez ani jednego dnia zwolnienia lekarskiego. Jak wygląda sytuacja finansowa emerytalnych rekordzistów na Podkarpaciu? Zapytaliśmy doktora Liwiusza Laskę, prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
1: W Jaśle rekordzista otrzymuje 21 800 zł emerytury. To jest mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w wieku 72 lat, ale miał 53 lata stażu. Jeszcze lepiej wygląda to w Rzeszowie. Tam rekordową emeryturę otrzymuje kobieta w kwocie 31 100 zł i ona przeszła na emeryturę w wieku 75 lat, mając staż prawie 50 lat.
0: Finansowi rekordziści to głównie osoby, które pracowały na najwyższych szczeblach zarządzania w branży medycznej, naukowej, technicznej oraz IT i logistyce.
2: Gorące trendy, hity. Jeden po drugim.

0: Piątek w Jasielskim Generatorze Nauki GEN odbyło się spotkanie z posłem Pawłem Kowalem. Polityk dużą część wystąpienia poświęcił sytuacji Podkarpacia. Wśród zagrożeń dla regionu poseł wymienia bliskość wojny oraz sytuację demograficzną.
1: Najważniejsze zagrożenie to jest skutki wojny dla terenów przygranicznych, czyli w tym wielu gmin i powiatów na Podkarpaciu i w ogóle dla naszego regionu. Drugie zagrożenie to demografia, czyli wzrost gospodarczy, nowe inwestycje, ale jeżeli za tym nie pójdzie na przykład infrastruktura sportowa, kulturalna, to będą kłopoty. To widzę jako zagrożenie. Największa szansa dzisiaj to jest bezwzględnie safe. Dla Stalowej Woli, dla Jasła safe to jest ogromna szansa na rozwój, inwestycje, miejsca pracy.
2: Wracając do demografii, ciężko z jakimś rozporządzeniem ją poprawić.
1: I to będzie największe wyzwanie. Będzie wyzwaniem, w jaki sposób zachęcić Polaków, szczególnie młodych Polaków, nie tylko żeby zostali w Polsce, też żeby zostali w takich regionach jak Podkarpacie i nie wyjeżdżali.
0: Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja z uczestnikami dotycząca m.in. bieżących spraw polityki wobec Ukrainy, bezpieczeństwa w szkołach oraz problemu dezinformacji.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejni zabici i ranni po rosyjskich atakach w Ukrainie. Trump tymczasem dogaduje się z Putinem w sprawie ropy. Zajrzymy też na boiska ekstraklasy. Marcin Krzemiński. Co najmniej 7 osób, w tym 3 dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na miasto Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Pociski uderzyły tam m.in. w bloki mieszkalne. Ranne jest 10 osób, w tym dziecko, 2 są w ciężkim stanie. Trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Celem rosyjskiego ataku w nocy był też Lwów, stąd alerty ogłoszone w Polsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Moskwa wysłała nad to miasto drona z napędem odrzutowym. Maszynę udało się strącić w powietrzu. Według służb nikt nie został ranny. Donald Trump dogadał się tymczasem z Władimirem Putinem i luzuje sankcje. Rosja w najbliższym czasie ma zrezygnować z ograniczeń w eksporcie surowca za granicę i dostarczyć na światowe rynki 300 tysięcy ton oleju napędowego. Skąd taka decyzja? W Stanach zbliżają się wybory połówkowe, a republikanie tracą w sondażach głównie ze względu na wysokie ceny paliw, które według Trumpa mają związek z wojną w Ukrainie. Według portalu Axios amerykański przywódca miał też ukarać Ukrainę, bo mimo apeli nie zrezygnowała z uderzeń w rosyjskie rafinerie. Wygląda to jak prezent urodzinowy dla Putina. Absolutnie fatalnie, skomentował decyzję Trumpa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i nazwał ją niesprawiedliwą i nieuczciwą. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji, do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, a jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Paprzon to bagatelizuje.
2: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
1: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15.

0: tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Dzisiaj, mimo wcześniejszych zapowiedzi, pogoda całkiem niezła. Dzisiejszego dnia na termometrach w granicach 19 stopni w okolicach Krosna, Jasła, Gorlic, Tarnów nawet do 20, a 17 kresek w Sanoku. Nad Soliną dzisiejszego dnia wciąż jeszcze można czas spędzać. Tam temperatury na poziomie około 14 stopni, nieco chłodniej, ale wciąż jeszcze pogodnie. Więcej chmur pojawi się w naszym regionie również dzisiejszego dnia, ale to już późnym popołudniem, a nocą pojawią się również opady deszczu, które będą z nami również w niedzielę. Termometry w nocy będą pokazywać nieco wyższe temperatury, bo na poziomie nawet 12-13 stopni, ale jutro w ciągu dnia niestety znacząco nie wzrosną, maksymalnie 14-15 kresek. Dzisiaj zachmurzenie na poziomie około 60%, wiatr wieje z kierunku południowo-zachodniego ze średnią prędkością 17 km na godzinę, w porywach ta prędkość wzrasta do 35.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694-126-933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
4: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Reklama.
6: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

Cieszymy się ogromnie, że spędzacie tę sobotę z nami. Pamiętajcie, że Trendy Radia możecie również szukać w sieci. Jesteśmy na stronie trendyradio.pl. Tam klikacie play i zawsze możemy być razem, nawet jeżeli jesteście bardzo, bardzo daleko od naszych rodzimych fal 101,9, 95 i 2 FM. A jeżeli wybieracie się w podróż, pamiętajcie, że poprowadzimy was razem z Janosikiem. Janosik podpowie, gdzie nieco zwolnić i uważać, a Trendy Radio sprawi, że ta podróż będzie na pewno bardzo, bardzo przyjemna. No to na te dobre podróże dzisiaj gramy.

0: Reklama.
1: Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap. Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama Rzeszów.
0: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie w Sanoku.

0: Zaglądamy teraz do Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, która zachęca na kolejne spotkanie w ramach cyklu Tajemnice między stronami. Tym razem gościem wydarzenia będzie Bartosz Szczygielski. To dwukrotny laureat konkursu na opowiadanie podczas Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. Nominowany do Nagrody Wielkiego Kalibru, wyróżniony Nagrodą Specjalną imienia Janiny Paradawskiej za debiutancką powieść Aorta, a o szczegółach Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
1: Bartosz Szczygielski to pisarz i dziennikarz technologiczny. Na ten moment autor ma na swoim koncie wiele kryminałów i thrillerów. Tylko w tym roku ukazały się dwie jego książki, to Czarne Ptaki i Ostatni Obraz. Natomiast 14 października będzie miała miejsce premiera najnowszej książki Bartosza Szczygielskiego pod tytułem Instynkt, także w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się niejako premiera tej powieści.
0: Spotkanie odbędzie się 19 października o godzinie 17, a wstęp jest wolny.

0: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
1: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
4: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.

Zaglądam trochę do świata nauki, bo brytyjscy naukowcy odkryli, że kiedy słuchamy znanych nam motywów muzycznych, nasz mózg uwalnia ogromne dawki dopaminy, ponieważ podświadomie przewiduje każdą kolejną nutę i cieszy się z trafnej prognozy. Za chwilę sprawdzimy to w praktyce, bo mam dla Was genialne odświeżenie klasyka właśnie. Przed nami Pulse Driver i Pinball w utworze Dancing with Tears in My Eyes. Więc zróbcie radio głośniej i sprawdźcie, jak reaguje Wasz poziom dopaminy.

0: Zaglądamy teraz na kolej, a dokładniej do Jasła, bo tutaj trwają zaawansowane prace przy modernizacji linii kolejowej numer 108 na odcinku z Jasła do Zagórza, w ramach których w rejonie ulicy Żniwnej powstanie nowy przystanek Jasło-Sobniów. Inwestycja obejmuje budowę nowoczesnych, oświetlonych peronów z udogodnieniami dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się oraz poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. O szczegółach inwestycji Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
1: Bardzo ważna, ten odcinek z Jasła do Zagórza linii 108 przechodzi gruntowną metamorfozę, dostosowanie do dzisiejszych standardów wraz ze stacją Jasło, wraz z budową dodatkowego przystanku kolejowego na Sobniowie, czyli Jasło-Sobniów. To otwiera pewne drzwi. Oczywiście inwestycja, a to ma też swój zakres na terenie powiatu krośnieńskiego, sanockiego i tak dalej. Każda inwestycja w poprawę infrastruktury, czy drogowej, czy kolejowej, to jest rzecz szalenie ważna, która powoduje kolejne możliwości. Podjęliśmy już dialog z koleżankami, z kolegami samorządowcami, tak aby wspólnie spróbować zaproponować nowe rozwiązania. Ja tutaj widzę całą paletę różnych połączeń, już oczywiście widzę w swojej głowie, ale żeby tak się stało w przyszłości, żeby po tych nowych, ładnych torach jechało więcej pociągów, no potrzebujemy oczywiście decyzji kilka pięter i szczebli wyżej.
0: Cała modernizacja linii kolejowej numer 108 na odcinku z Jasła do Zagórza to inwestycja, która będzie kosztować około 1,77 miliarda złotych.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 9 Polaków rannych w wypadku autokaru w Turcji. Kontrole i zatrzymania po atakach w szkołach na Mazowszu. Sprawdzimy też pogodę w górach. Marcin Krzemiński. 2 obywateli Turcji nie żyje, 9 Polaków odniosło obrażenia. To bilans wieczornego wypadku na zachodzie Turcji w pobliżu Izmiru. W autokar, który wiózł polskich turystów, miał uderzyć kierowca minibusa i to właśnie jadące nim 2 osoby poniosły śmierć. Polacy trafili do szpitala, ich stan według tureckich mediów jest dobry. Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. 50 tysięcy skontrolowanych szkół w całym kraju, 76 zatrzymanych osób. To policyjna reakcja na dramatyczne zdarzenia z udziałem nastoletnich nożowników w placówkach na Mazowszu oraz następujące po nich internetowe pogróżki, na przykład na zamkniętych grupach w sieci. Do 6 rano policjanci odnotowali w sumie ponad 230 różnych zdarzeń w internecie i nie tylko, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
2: Kierujące groźby karalne, bądź czasami przypadki znalezienia w plecakach niebezpiecznych przedmiotów typu nóż. Były też różnego rodzaju wpisy świadczące o tym, że ktoś wiemy w posiadaniu maczety bądź planuje zakup.
1: Zatrzymani tłumaczyli, że żartowali. Policja zapewnia z kolei, że wciąż monitoruje sieć i mimo weekendu patroluje też placówki oświatowe. W wielu bowiem odbywają się dziś zajęcia dodatkowe lub szkół zaocznych. Uwaga kierowcy, zbliżają się spore utrudnienia na ekspresowej S7. W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. W trakcie tych prac ruch będzie się odbywał jednym pasem. Remont ma się zakończyć w połowie listopada. Ważne dla wybierających się dziś w góry, wysoko w Tatrach bardzo trudne warunki. Powyżej 2000 metrów zalega zmrożony śnieg i występują oblodzenia. Bez raków, czekana i kasku, no i umiejętności lepiej sobie darować strome górskie szczyty. Nie najlepiej też chodzi się po Karkonoszach, tam ślisko i wieje. Wiało też rano w Beskidach, może być też ślisko, choć według ratowników generalnie warunki do wędrówek są dobre.

0: tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy ponownie na mapę regionu. Dzisiejszego dnia na termometrach Krosno, Jasło, Gorlice, Dębica na termometrach w granicach 19 stopni, nawet do 20 w okolicach Tarnowa, Sanok, Przemyśl z temperaturami oscylującymi w granicach 17 kreski. Na barometrach dzisiaj 1013 hektopaskali, ciśnienie nieco niższe i biometr dzisiejszego dnia niestety może być niekorzystny. Wiatr wieje z kierunku południowo-zachodniego ze średnią prędkością 18 km na godzinę. W porywach ta prędkość przekracza 30 km na godzinę. A jeżeli chodzi o zachmurzenie, to ciągle maleje. Obecnie na poziomie około 50%, ale popołudnie bardzo, bardzo pogodne. Natomiast późne popołudnie, wieczór i noc z większą ilością chmur i wtedy również pojawią się opady deszczu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap! Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama Rzeszów.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.

0: Z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów. Dla ciebie. W Jaśle.

Was teraz znakomity taneczny nastrój, który serwujemy na antenie Trendy Radia, a to dzięki rodzeństwu, które potrafi rozkręcić każdą imprezę i sprawić, że serce bije mocniej. Tym samym i nasze serducha zaraz mocniej zaczną bić, bo z nami Mik i zawsze będę obok ciebie. No to co, łapiemy tę energię? No i uśmiechamy się dzisiaj szeroko od ucha.

0: Złote liście na drzewach, chłodniejsze poranki, no i ten wyjątkowy klimat. Tak, drodzy Państwo, jesień zadomowiła się u nas na dobre, a to dla wszystkich fanów dwóch kółek oznacza tylko jedno. Czas powoli żegnać się z trasą i kończyć tegoroczny sezon, ale zanim schowacie swoje maszyny głęboko do garaży, mam dla Was absolutnie obowiązkowy punkt programu na ten weekend. Organizatorzy Podkarpackie Dwa Kółka oraz Dominikanie Borek Stary serdecznie zapraszają na oficjalne zakończenie sezonu motocyklowego w Borku Starym wspólnie z partnerami wydarzenia. A kiedy się widzimy? Już jutro, 11 października o godzinie 13, a miejscem spotkania jest malownicze Sanktuarium Matki Bożej Boreckiej w Borku Starym. Wpadajcie całymi rodzinami. Nieważne, czy przyjedziecie ryczącym choperem, ścigaczem, czy po prostu chcecie poczuć ten niesamowity motocyklowy klimat i zrobić pamiątkowe zdjęcia, niech ta jesienna niedziela upływa pod znakiem ryków, silników i świetnej atmosfery. A ta jutro w Borku Starym o 13:00 warto się wybrać.
1: Tak gra Trendy Radio.

0: A teraz do Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zaglądamy, bo muzeum przekazało do generalnej konserwacji 3 anonimowe portrety olejne. Portret szlachcica, portret księżnej oraz portret księcia. Dzieła te są częścią pamiątek po Teodorze Axentowiczu, a ich odnowienie jest możliwe dzięki dofinansowaniu w wysokości 50 tysięcy złotych z programu Wspieranie działań muzealnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O szczegółach Adrianna Napiórkowska-Bek, kustosz i inwentaryzator Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
1: Od momentu zakupu do tej pory udało nam się przeprowadzić szereg prac konserwatorskich, w tym renowacji wieloskładowego kompletu mebli wypoczynkowych Ludwik XVI oraz konserwacji podstawowej większości prac malarskich Axentowicza, które również można obejrzeć na ekspozycji. Natomiast w tym roku, w marcu bieżącego roku, oddaliśmy do konserwacji 3 portrety olejne na płótnie anonimowych twórców. Działania te są możliwe dzięki środkom przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych, na które muzeum dostało dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych. Z czego niezmiernie się cieszymy, gdyż portrety poddawane konserwacji były najgorsze spośród wszystkich eksponatów.
0: Efekty prac oraz tajemnice dotyczące pochodzenia dzieł i tożsamości portretowanych osób zostaną zaprezentowane 4 grudnia podczas drugiej konferencji poświęconej życiu i twórczości Teodora Axentowicza w Gorlicach.

0: Reklama. Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Chcecie prawdziwej muzycznej petardy? No to proszę bardzo, ja podaję. Mam hit, który będzie brzmiał bardzo znajomo. A przed nami Keanu Silva, Kickbait oraz Carpool i Boys, Rhythm of the Life. Jak usłyszycie, to zrozumiecie, dlaczego wspominałam o tym, że zabrzmi znajomo. No to teraz warto zrobić radio głośniej, no bo te znajome rytmy się u nas teraz pojawią. A z czym się nam skojarzą? Oczywiście z latami 90. No i jak o rytmach mowa, no to pamiętacie Rhythm is a Dancer? No, od grupy Snap? Tu będzie bardzo, bardzo podobnie, ale dodatkowo również bardzo aktualnie. No to słuchamy. This-

Reklama. Sąsiedzie, wygrzane w słońcu pomarańcze z gorącej Afryki są teraz w MPM za połowę ceny. Soczyste, słodkie i pełne smaku. Kupisz je tylko do środy po 4,50 zł za kilogram. Tak, pomarańcze w MPM 50% taniej. Tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram. Reklama.

0: Nadeszła jesień, a wraz z nią okres wzmożonych spacerów po lesie i grzybobrań. Niestety z roku na rok liczba osób, które gubią się podczas takich aktywności w lesie, jest coraz większa. Nawet doświadczone osoby poruszające się po znanych im terenach mogą stracić orientację i nie móc odnaleźć drogi powrotnej. O czym należy pamiętać, wybierając się do lasu, aby uniknąć zagubienia, mówi aspirant sztabowy Katarzyna Fechner, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Lesku.
1: Przede wszystkim starać się jednak nie chodzić do lasu samemu, a jeżeli zdarzy nam się, że idziemy sami, zostawmy informacje bliskim, znajomym, jeżeli jesteśmy turystą w hotelu, w ośrodku, z którego wyruszamy, dokąd idziemy, jaką trasą mniej więcej planujemy wędrować, właśnie po to, żeby później ratownicy wiedzieli, gdzie nas w ogóle szukać. Natomiast kontrolujmy również punkty odniesienia. Pamiętajmy, którędy idziemy, żebyśmy później mogli pokierować ewentualnie ratowników. Pamiętajmy również o tym, aby zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy i latarkę, aby nie bać się, jeżeli zapadnie zmierzch.
0: Na spacer do lasu warto również zaopatrzyć się w elementy odblaskowe, dzięki którym łatwiej będzie nas wypatrzeć, jeśli się zgubimy.

0: but I don't want a one-night stand.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Za chwilę o stanie zdrowia rannych Polaków w wypadku w Turcji. Potem zapowiedź propalestyńskich demonstracji. Najpierw jednak o niebotycznych szkodach i pościgu na Podhalu. Marcin Krzemiński. Sceny niczym z sensacyjnego filmu. Policja zatrzymała po pościgu 59-latkę z Mazowsza, która rano uszkodziła autem dwie stacje paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Podczas ucieczki staranowała też radiowóz. A to nie koniec szkód, bo kobieta ma też na koncie zniszczenie zaparkowanego motocykla i kilku aut, w tym pojazdu należącego do mężczyzny, który krewkiej 59-latce zwrócił uwagę. On sam zresztą też doznał obrażeń i trafił do szpitala. Kobieta ostatecznie zakończyła jazdę na płocie pod Czarnym Dunajcem. Zostanie przebadana i zapewne potem usłyszy zarzuty. To były niegroźne obrażenia, mówi rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór o Polakach rannych w wypadku autokaru w Turcji w pobliżu Izmiru. Do szpitala trafiło wczoraj 9 osób.
3: Tylko jedna osoba z złamaniem nogi musiała zostać trochę dłużej w szpitalu. Pozostali już wyszli.
2: W sumie autokarem jechało 45 Polaków. W wypadku zginęły dwie osoby, Turcy, którzy jechali samochodem osobowym.
3: Włączał się do ruchu i prawdopodobnie kierujący tym pojazdem był sprawcą tego zdarzenia. No i niestety to w tamtym pojeździe dwie osoby poniosły śmierć.
2: Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Kielce. W wielopolskich miastach za godzinę rozpoczną się manifestacje sprzeciwu wobec działań Izraela w Palestynie. Ich organizator wskazuje, że dziś przypada dokładnie 1100 dzień izraelskiego ludobójstwa rozpoczętego w 2023 roku po ataku Hamasu na izraelskich cywilów 7 października. W Warszawie protestujący przejdą spod Pałacu Kultury i Nauki pod ambasadę USA, co oznacza sporo utrudnienia w ruchu. W orientarium Zoo Łódź powstaje afrykańska sawanna. To trzy rozległe wybiegi przeznaczone dla różnych gatunków zwierząt afrykańskich, m.in. antylop, gazeli i żyraf. Zwiedzający będą mogli je obserwować ze specjalnych kładek. Na razie szefostwo łódzkiego zoo nie ujawnia, kiedy inwestycja będzie gotowa.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Aura pogodowa dzisiejszego dnia zdecydowanie na plus. Miało być gorzej, ale to gorzej również nadejdzie dopiero jutrzejszego dnia. Dzisiaj cieszymy się przyjemną aurą pogodową. Temperatury oscylują od 17-18 w okolicach Krosna, Sanoka, Dębicy, Gorlic, Jasła, a nawet do 20 w okolicach Tarnowa. Wiatr wieje z kierunku południowo-zachodniego, jest to ciepły wiatr, wieje ze średnią prędkością 18 km na godzinę, a na barometrach dzisiaj niżej 1012 hektopaskali, więc i biometr mamy dzisiejszego dnia niestety niekorzystny. Najbliższa noc to noc ciepła, bo na termometrach 12-13 kresek, ale też pochmurna i z opadami deszczu, które utrzymają się również w niedzielny poranek i w ciągu niedzielnego dnia również sporo chmur, a na termometrach zaledwie do 14-15 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm?

0: Zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Reklama.

Jesień w pełni, ale na antenie Trendy Radia temperatura w ogóle nie spada. Udowadniamy to na każdym kroku, bo właśnie dlatego warto spędzać tę kapryśną porę roku razem z nami. A teraz w głośnikach melduje się duet idealny. Zespół Klasik oraz jedyny i niepowtarzalny Sławomir połączyli siły, a efektem jest utwór Zabiorę Cię. Szykujcie się zatem na potężną dawkę dobrego humoru i melodii, która nie wyjdzie Wam z głowy przez resztę dzisiejszego dnia.

0: wiosna, bo wystartowało właśnie głosowanie na budżet obywatelski na rok 2027. Do zagospodarowania jest rekordowa pula, bo aż 3,6 miliona złotych. Kwota ta zostanie podzielona na trzy główne obszary, dzięki czemu wsparcie trafi zarówno na duże inwestycje miejskie, jak i mniejsze, lokalne inicjatywy. Głosować można na projekty ogólnomiejskie, dzielnicowe i osiedlowe oraz prospołeczne, kulturalne, oświatowe i sportowe. Na miękkie działania i wydarzenia zabezpieczono 140 tysięcy złotych, a na liście do głosowania znalazły się 4 projekty. O szczegółach Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
1: Zachęcam do głosowania, bo to państwa głos zdecyduje, które pomysły uważacie za ważne i istotne, a my jesteśmy tylko od realizacji tego całego przedsięwzięcia. Jest to ciekawe, bo mieszkańcy zauważają obszary, w którym należy bardziej zwrócić uwagę. Spodziewam się ciekawych jakby rozstrzygnięć. No, głosowanie zdecyduje. Jak do końca roku chcemy rozstrzygnąć już umieścić całą listę projektów, które będą realizowane.
0: Głosowanie potrwa do 29 października do godziny 10. Wyniki natomiast zostaną ogłoszone najpóźniej 2 listopada.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Radio.
1: Wybijamy
2: trendy, brzmienie na 101.9.
3: Dla miłości, hop!

0: Reklama. Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
2: Sąsiedzie, kapusta pekińska od Joli i Zbyszka znów poleca się w MPM. Świeża, chrupiąca, prosto od naszych sprawdzonych rolników. Teraz tylko do środy w promocji po 3,50 zł za kilogram. Tak, do surówki, sałatki albo obiadu. Kapusta pekińska w MPM tylko 3,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
0: Reklama.

0: Trendy Radio teraz o tym, że Wody Polskie kontynuują prace związane ze zmianą instrukcji gospodarowania wodą na zbiorniku Klimkówka. Zgodnie z deklaracją w Urzędzie Miasta Gorlice odbyły się kolejne konsultacje dotyczące kwestii związanych z gospodarką wodną na obiekcie. Wody Polskie zabezpieczyły środki finansowe i finalizują postępowanie przetargowe na opracowanie ekspertyzy hydrologiczno-hydraulicznej. O szczegółach Katarzyna Tokarz, pełniąca obowiązki kierownika Zespołu Komunikacji i Edukacji Wodnej w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, oddział w Rzeszowie.
1: Ta opracowywana analiza pozwoli nam określić, czy w obecnych uwarunkowaniach klimatycznych możliwe jest pogodzenie utrzymywania wyższego poziomu piętrzenia na zbiorniku z jednoczesnym zapewnieniem ochrony przeciwpowodziowej oraz odpowiedniej ilości wody w rzece Ropie w celu zaopatrzenia ludności. Opracowywana dokumentacja będzie stanowić podstawę do przygotowania nowego operatu wodnoprawnego oraz zaktualizowanej instrukcji gospodarowania wodą.
2: W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z wykonawcą ekspertyzy, a w trakcie jej opracowywania Wody Polskie zapewnią udział przedstawicielom zainteresowanych samorządów w posiedzeniach rad technicznych.
0: W chwili obecnej nie istnieje zagrożenie przerwami w dostawie wody dla gminy Gorlice, jednak samorząd analizuje możliwość uruchomienia awaryjnych ujęć na wypadek sytuacji kryzysowej, która może pojawić się w przyszłości.

0: Mówimy o tym, co ważne, a teraz o śmierci kobiety, 49-letniej kobiety, której ciało odnaleziono w jednym z mieszkań w Dukli. Do zdarzenia doszło w minioną środę przed południem przy ulicy Trakt Węgierski. Na miejsce natychmiast skierowano medyków, strażaków oraz policjantów. Dalsze czynności procesowe, w tym szczegółowe oględziny miejsca odnalezienia ciała, prowadzone były pod nadzorem prokuratora. Decyzją śledczych zwłoki kobiety zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych. Na obecnym etapie śledczy nie zdradzają bliższych szczegółów dotyczących tej sprawy. Prokuratura rejonowa w Krośnie zarejestrowała już sprawę i prowadzi postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.
1: Trendy radio.

wszystko, co dobre. Niestety szybko też się kończy mój czas na antenie. Dzisiaj dobiegł końca, ale pamiętajcie, wasza wielka muzyczna sobota wcale się nie zatrzymuje. Bardzo dziękuję wam za ten wspólnie spędzony czas, za każdą uśmiechniętą minutę i całą masę dobrej energii. Zostawiam was w najlepszych rękach, bo u nas świetna muzyka gra przez całą dobę. Gorąco zachęcam. Pozostańcie z Trendy Radiem na falach 101,9, 95 i 2 FM w internecie i w aplikacjach. Trzymajcie się ciepło, udanego i bezpiecznego weekendu. Do usłyszenia już jutro.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejna dramatyczna noc w Ukrainie, tylko w Zaporożu 12 ofiar. Potem o kłopotach byłego wiceministra rolnictwa. Powiemy też, jak Iga Świątek zacznie zmagania w turnieju w Wuhan. Marcin Krzemiński. Po rosyjskich atakach na Kijów wstrzymano ruch metra. W kilku dzielnicach miasta przestały jeździć tramwaje i trolejbusy. Są też problemy z wodą. Bez prądu jest część mieszkańców stolicy Ukrainy i obwodu kijowskiego. Specjaliści pracują nad przywróceniem dostaw. W Kijowie alarm, który ostrzega przed atakami rosyjskich dronów, ogłaszany był dziś już pięciokrotnie. Minionej nocy wojska rosyjskie zaatakowały 13 obwodów Ukrainy. W Zaporożu zginęło 12 osób, w tym troje dzieci, 14 osób zostało rannych, los 12 pozostaje nieznany. Komentując to, prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że w ten sposób Rosja podziękowała Amerykanom za zniesienie sankcji na eksport oleju napędowego. Michał Kołodziejczak, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, został wezwany przez klub do pilnych wyjaśnień. Dwie były współpracownice oskarżają w mediach byłego wiceministra rolnictwa o przemoc i agresję, a także zachęcanie do brania narkotyków. Wyciekła też taśma z zapisem rozmowy Kołodziejczaka z jedną z kobiet. Badana będzie jej autentyczność, mówi posłanka KO Gabriela Lenartowicz.
2: Ja mam nadzieję, że to jest deepfake, ale jeśli nie, to reakcja musi być stanowcza.
1: Wtedy na wykluczenie z klubu nie może się skończyć, mówi doradca prezydenta Alvin Gajadur.
3: Natychmiast powinny się zająć nim organy ścigania i powinien złożyć mandat poselski.
1: Sam Michał Kołodziejczak nazywa zarzuty pomówieniami. Iga Świątek zacznie od drugiej rundy grę w Wuhan. Dziś odbyło się losowanie drabinki ruszającego w przyszłym tygodniu turnieju. Iga jako turniejowa siódemka zagra pierwszy mecz z zawodniczką z kwalifikacji w chińskim Wuhan. W pierwszej rundzie zobaczymy też Maję Chwalińską. Zmierzy się z Egipcjanką Mają Sherif.

0: dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W regionie temperatury oscylują od 20 w okolicach Tarnowa przez 19 Jasło, Gorlice, Dębica, Sanok w granicach 17-18 Kreski, a jeżeli wybieracie się w Bieszczady, tam nieco niżej w granicach 14-15 stopni. Jednak cały dzisiejszy dzień jest przede wszystkim pogodny i jeszcze wciąż ciepły, bo jutrzejszego dnia czeka na nas zmiana pogodowa. Jutro pojawi się więcej chmur, pojawią się opady deszczu już dzisiejszej nocy, a jutrzejszego dnia na termometrach zaledwie 13-14 kresek, więc warto dzisiejsze pogodne otoczenie, pogodną aurę w naszym regionie wykorzystać na maksimum, bo jutro pewnie z ciepłym kocykiem i kawą będziemy raczej zamykać się i z dala od wiatru uciekać.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.

0: Reklama. Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Reklama. Sąsiedzie, wygrzane w słońcu pomarańcze z gorącej Afryki są teraz w MPM za połowę ceny. Soczyste, słodkie i pełne smaku. Kupisz je tylko do środy po 4,50 zł za kilogram. Tak, pomarańcze w MPM 50% taniej. Tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram. Reklama.

Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam Miasto Krosno.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Atak nożem w szkole dla dorosłych w Warszawie, 3 osoby ranne. Potem nowy bilans rosyjskiego ataku w Zaporożu i szpitale pod lupą NFZ-u. Marcin Krzemiński, 21-latka, zaatakowała nożem 3 osoby w szkole dla dorosłych na ulicy Mińskiej w Warszawie. Do szpitala trafiła 17-latka i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje policja. Poszkodowane zostały również inne dwie kobiety w wieku 17 i 24 lat. Mają drobne, niewymagające hospitalizacji obrażenia. Napastniczka została zatrzymana i jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Ze wstępu ustaleń policji wynika, że napastniczka i poszkodowane się nie znały. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. Według najnowszych danych ukraińskich służb co najmniej 15 osób zginęło, w tym troje dzieci. Jak podkreślają służby ratownicze, na miejscu trwa akcja poszukiwawcza. Liczba ofiar może więc wzrosnąć. Szpitale pod lupą NFZ-u. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czasy pracy w październiku, wyjaśnia Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
2: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych.
1: Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Po długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia-Białystok kontra Górnik Zabrze, a jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Papszun to bagatelizuje.
3: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
1: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15. Na koniec przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.

0: tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy panującą aurę pogodową w naszym regionie. Ta dzisiejszego dnia bardzo przyjemna, na termometrach w granicach 17-18 stopni, na barometrach 1012 hektopaskali. Biometr niestety mamy niekorzystny. Wiatr wieje z kierunku południowo-zachodniego ze średnią prędkością 18 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 35. Jutro więcej chmur i zdecydowanie niższe temperatury. Noc z temperaturami 13-12 kresek, a jutrzejszego dnia wzrośnie ta temperatura zaledwie do 14, maksimum 15 stopni. Poranek niedzielny z dużą ilością chmur, z opadami deszczu. W ciągu dnia będzie utrzymywać się również duże zachmurzenie i mogą pojawiać się nadal przelotne opady deszczu. Jutro to zachmurzenie na poziomie 100%, więc będzie zdecydowanie inaczej niż dzisiejszego dnia.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Trend Radio.
3: To trendy hity.
2: Wszechczasu.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Reklama.

Reklama. Sąsiedzie, kapusta pekińska od Joli i Zbyszka znów poleca się w MPM. Świeża, chrupiąca, prosto od naszych sprawdzonych rolników. Teraz tylko do środy w promocji po 3 zł 50 za kilogram. Tak, do surówki, sałatki albo obiadu. Kapusta pekińska w MPM tylko 3,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram. Reklama.

Reklama. Sąsiedzie, wygrzane w słońcu pomarańcze z gorącej Afryki są teraz w MPM za połowę ceny. Soczyste, słodkie i pełne smaku. Kupisz je tylko do środy po 4,50 zł za kilogram. Tak, pomarańcze w MPM 50% taniej. Tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Atak nożem w szkole w Warszawie, za chwilę co wiemy. Potem aktualne dane po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie i urodziny Sopotu. Dziś świętowanie. Marcin Krzemiński. Nie ma informacji, by się znały. 21-latka i zaatakowane przez nią trzy kobiety w zespole szkół dla dorosłych w Warszawie. Do zdarzenia miało dojść w budynku przy ulicy Mińskiej. Napastniczkę obezwładnił pracownik szkoły. Wcześniej raniła dwie 17-latki i 24-latkę. Jedna z nastolatek trafiła do szpitala, ale nie ma obrażeń zagrażających życiu. Napastniczka została zatrzymana, jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Kilka godzin po amerykańsko-rosyjskim porozumieniu w sprawie eksportu milionów baryłek ropy, Ukraina zaatakowała rosyjski węzeł przeróbki surowca w obwodzie samarskim. To reakcja Kijowa na umowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Moskwa w najbliższych miesiącach ma wysłać m.in. do USA 5 milionów ton oleju napędowego. Według prezydenta Ukrainy, Władimira Zełenskiego, to urodzinowy prezydent dla Putina, który znacząco wesprze rosyjski budżet i pozwoli na dalsze prowadzenie wojny. Cezary Jaszczyk.
2: A to, że Rosja ani myśli o zakończeniu wojny, widać gołym okiem. Wciąż rośnie liczba ofiar najnowszego rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. To już kilkanaście osób, wśród nich jest troje dzieci. Dotarliśmy na miejsce wczesnym rankiem wraz z naszym zespołem. Zobaczyliśmy ludzi pod gruzami. Byli to żona, mąż i ich dziecko. Zaczęliśmy pomagać w wydobywaniu tych ludzi. Udało nam się wydostać spod gruzów dwie osoby. Niestety zginęła mała dziewczynka w wieku około 9 lat. Co najmniej dwa budynki zostały poważnie uszkodzone w czasie ataku na Kijów. Miejscowe służby donoszą o kilku rannych.
1: O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do 21 w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Sopot świętuje urodziny. 125 lat temu nadmorski kurort otrzymał prawa miejskie. Godzinę temu na skwerze kuracyjnym rozpoczęła się główna część obchodów. To m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy też słodki poczęstunek.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy aurę pogodową w regionie. Dzisiejsze popołudnie pod znakiem zachmurzenia na poziomie około 40%, na barometrach wciąż 1012 hektopaskali, a biometr niestety nadal niekorzystny. Noc z większym zachmurzeniem i to zachmurzenie przyniesie również zmiany w pogodzie. Pojawi się również opad deszczu. Kierunek wiatru wciąż będzie południowy, ale już jutrzejszego dnia będzie wiało z północy, a to zwiastun tego, że będzie jutro zdecydowanie chłodniej. Ten chłodny wiatr będzie potęgował odczucie chłodu, a na termometrach jutro w granicach zaledwie 14, maksymalnie 15 stopni. Zachmurzenie przez całą niedzielę będzie nam towarzyszyć i również przelotne opady deszczu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
3: Reklama.
4: Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.

0: listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Reklama. Słuchasz Trend Radio.

Trendy Weekend w Trendy Radio. Reklama. Sąsiedzie, kapusta pekińska od Joli i Zbyszka znów poleca się w MPM. Świeża, chrupiąca, prosto od naszych sprawdzonych rolników. Teraz tylko do środy w promocji po 3,50 zł za kilogram. Tak, do surówki, sałatki albo obiadu. Kapusta pekińska w MPM tylko 3,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram. Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Krośnie.

0: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
0: Reklama.

Reklama. Sąsiedzie, wygrzane w słońcu pomarańcze z gorącej Afryki są teraz w MPM za połowę ceny. Soczyste, słodkie i pełne smaku. Kupisz je tylko do środy po 4,50 zł za kilogram. Tak, pomarańcze w MPM 50% taniej. Tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wróćmy do ataku ostrym narzędziem w szkole w Warszawie. Sprawdzimy też ceny maksymalne na stacjach paliw i zajrzymy na tory Formuły 1. Marcin Krzemiński. Życiu trzech zaatakowanych ostrym narzędziem kobiet nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala. Wracamy do sprawy ataku w szkole dla dorosłych na stołecznej Pradze Południe. Napastniczka to 21-letnia uczennica tej placówki. Obezwładnił ją pracownik szkoły. Tomasz Fęskę.
2: Policja ma na razie niewiele informacji na temat tego zajścia. Kobieta, która jest uczennicą placówki, zaatakowała ostrzem dwie 17-latki i 24-latkę, które przyjechały złożyć w szkole dla dorosłych papiery, mówi komisarz Jacek Wiśniewski.
3: Po 4 minutach na miejscu była policja. Osoby poszkodowane, to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia, w stanie niezagrażającym życiu. Zostały poszkodowane także dodatkowo dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
2: Z kobietą po zatrzymaniu był utrudniony kontakt, nie odzywała się i nie chciała współpracować z policją.
1: Na razie więc nieznane są motywy ataku. Do szarpaniny między dwoma uczniami doszło dziś też w szkole na ulicy Metalowej w Olsztynie. Co gorsza, jeden z nich miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę. Na szczęście nie został użyty. Właściciel przedmiotu, 17-latek, trafił do szpitala ze względu na niepokojące zachowanie. Drugi z uczestników zajścia, 19-latek, po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Sprawą zajmuje się policja. W weekend i w poniedziałek wyższe niż wczoraj ceny maksymalne na stacjach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy, to 7 groszy więcej niż wczoraj. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy. No i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze, rzecz jasna, na litrze. Max Verstappen z Red Bulla wygrał ostatni w sezonie sprint Formuły 1 przed jutrzejszym wyścigiem, 18. rundą Mistrzostw Świata o Grand Prix Singapuru. Start opóźnił się o pół godziny z powodu ulewnego deszczu.

0: tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy aurę pogodową w regionie. Dzisiejsze popołudnie pod znakiem zachmurzenia na poziomie około 40%, na barometrach wciąż 1012 hektopaskali, a biometr niestety nadal niekorzystny. Noc z większym zachmurzeniem i to zachmurzenie przyniesie również zmiany w pogodzie. Pojawi się również opad deszczu. Kierunek wiatru wciąż będzie południowy, ale już jutrzejszego dnia będzie wiało z północy, a to zwiastun tego, że będzie jutro zdecydowanie chłodniej. Ten chłodny wiatr będzie potęgował odczucie chłodu, a na termometrach jutro w granicach zaledwie 14, maksymalnie 15 stopni. Zachmurzenie przez całą niedzielę będzie nam towarzyszyć i również przelotne opady deszczu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od 1,24 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Reklama.
14: Każdą niedzielę po 17 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
15: Przyszedł ten moment, przyszedł ten czas, kiedy pora się przywitać i zaprosić na 642 notowanie Retrolisty. Tak, moi drodzy, to świeżutkie, premierowe wydanie, właśnie czas zaczynać. Przed mikrofonem Łukasz Michtali, standardowo jak w każdy weekend mam dla Was mnóstwo fajnych hitów, które mam nadzieję też darzycie sympatią, darzycie fajnymi wspomnieniami, bo tutaj w tym programie, no właśnie, odżywają przeboje sprzed lat, powracają do rywalizacji. Również dzięki Wam, bo Wasze głosy sprawiają, że te przeboje cały czas rotują na naszej liście. Są też propozycje i są wyloty. Od tych zaczniemy. Papa Dance, Pocztówka z Wakacji i Billie Eilish, Happy Children.
16: Wyloty.

Oficjalnie rozpoczęliśmy 642 notowanie. Skoro już pojawiły się wyloty, to niebawem pierwsze hity, które otwierają nam właśnie ścisłą trzydziestkę. Przed tygodniem You Give Me All I Need i Shy było w strefie propozycji. Dzisiaj ten utwór na trzydziestym.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Propozycja sprzed tygodnia na 30. Nie inaczej będzie na miejscu numer 29. Coco, Open Your Eyes. To też przebój, który dzisiaj oficjalnie w 642 notowaniu debiutuje.
0: 29.

0: 24/7, If You Want My Love, z 30 na miejsce 28, Awansik. No, zanim To Unlimited i Do What's Good For Me, to ja już mówię, że możecie głosować na swoje ulubione przeboje. Wysyłajcie SMS-y pod numer 7148 o treści trl.r, potem wpisujcie wykonawcę i tytuł utworu. Koszt złotówka i 23 grosze. Skoro zanotowane, zapamiętane, no to ja już odpalam miejsce numer 27, a wy już wiecie, że to To Unlimited.
1: 28
2: w górę.

0: Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Wyprzeć zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro. Reklama.
1: Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista. 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
2: Ręka w górę, kto zatęsknił już za wakacjami, bo przecież to jest moment, kiedy te wakacyjne wspomnienia odżyją za sprawą Kalimba de Luna, utworu, który od grupy Garcia wybrzmi na miejscu numer 26. Chociaż no, widać, że jesień wygrywa z letnią aurą i proszę, z miejsca 26 oczek w dół ląduje ten oto przebój.
3: 26
4: w dół.

0: Zawsze trendy, hity. Trendy radio. Radio.
1: Pay No Mind bez zmian, jeśli chodzi o miejsce numer 25. Tak graliśmy nie tak dawno temu na antenie Trend Radia. Przebój od Culture Beat już się pojawił. No a teraz przed nami dwa super przeboje. Play the song to Fabiola na 24, a na 23 dzisiaj Prince of Love i DJ Sami. Te hity gramy dla Was na 101.9, 95.2 FM. A ja tylko dodam, że to 642 notowanie retrolisty.
2: 24
3: w górę.

0: Trendy Radio.
1: Najbardziej przebojowy program, jeśli chodzi o wspomnienia. 3 godziny fantastycznej przygody ze starymi hitami. Wśród tych numerów Depeche Mode, Everything Counts.
2: 22.
3: W dół.
4: Hi, Stacy here.
5: Hi, Stella. What's up? It's Friday night.
4: Oh, well, I heard there's a party at the party square. You want to go there?
5: All right.
4: Okay, let's go.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Arsenał broni w Garwolinie należał do nastolatka. Jest też zapowiedź kolejnych patroli policyjnych w szkołach. Wróćmy też do historycznego sukcesu Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Siekiery, noże i maczety. Policjanci z Garwolina na Mazowszu zabezpieczyli arsenał broni należący do 14-latka, który publikował w sieci niepokojące treści. Nieletni został zatrzymany, odpowie za wywołanie fałszywego alarmu. Decyzją sądu trafi do ośrodka wychowawczego. Służby wyjaśniają też okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
2: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach.
1: To 3. atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. W poniedziałek do szkół wrócą patrole policji, zapowiada Komenda Główna. Funkcjonariusze wspierani przez strażników miejskich w piątek skontrolowali blisko 50 tysięcy placówek. W nowym tygodniu będą także w okolicach szkół. Będą też kontaktować się z ich pracownikami i dyrekcją. Mogą też sprawdzać plecaki. Hubert Hurkacz po wielkiej wygranej z żywą legendą tenisa Nowakiem Dziokowiczem ma jutro szansę awansować do 4. rundy turnieju w Szanghaju. Rywalem Polaka będzie Chińczyk Idzu, który od organizatorów dostał dziką kartę i niespodziewanie pokonał Włocha Lorenzo Musettiego. Hurkacz zaś w 2. rundzie z Dziokowiczem odniósł historyczne dla niego zwycięstwo.
3: Już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był kurą, także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
1: Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał 3 lata temu.
4: Reklama.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Reklama.
6: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
7: Moi mili, rozpoczynamy kolejną 10 hitów, a w zasadzie odliczanie, które trwa do godziny 20:00. W kolejnej 10 hitów mierzymy się z przebojem Do You Think I'm Sexy, Entrance i Rod Stewart. Później będzie też Koto i Visitors, a następnie przebój Restless. Taki plan mamy na najbliższe minuty, które upłyną nam pod znakiem oczywiście przebojów wiecznie młodych.
8: 20
9: w górę.
10: Sexy.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM 18. W górę.

0: W latach 90. ten utwór wywołał spore zamieszanie. Kaoma i Lambada tańczone było niemalże na całym globie ziemskim. Dzisiaj wieczorem też przy weekendzie można sobie odświeżyć kroki i proszę ze znajomymi potańczyć przy rytmach tego wiecznie młodego przeboju. No a jeśli chodzi o historię tego przeboju i jego los w retroliście, w dół z 13 na 17, czyli prosta matematyka, 4 miejsca. Spadamy.
1: 17.
2: W dół.

0: Prove Your Love i Fun Factory z 15 na 16. To kolejny przebój, który zagramy już niebawem w roli Spadkowicza, ale później mamy też dobre wieści, bo przecież no wszystko jest tak w retroliście poukładane, że jedne przeboje pną się w górę, inne spadają. No a co zrobimy dzisiaj, jeśli chodzi o notowanie numer 642? Jak ułożą się wasze głosy? No, póki co system cały czas zlicza wasze SMS-y, więc jeśli macie swojego faworyta, jeśli macie swój ulubiony przebój w 30, to koniecznie zagłosujcie.
1: 16
2: w dół.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: W samym środeczku dzisiaj naszego odliczania przebój, kolorowy zawrót głowy. Formacja D-Bomb, która od lat raczy nas dance'owymi produkcjami, w retroliście no, radzi sobie całkiem nieźle. I czy jest szansa wycisnąć coś więcej z tego utworu? No, jeśli chodzi o głosy naszych radiosłuchaczy, ten temat pozostawiam otwarty Wam właśnie po drugiej stronie radioodbiorników. 15.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
6: 14
5: w górę.

0: Angie's Heart, Modern Talking na 14. Oczko wyżej, spoglądam sobie już i odsłaniam magiczną cyfrę 13. Two Brothers on the Fourth Floor, Wonderful Feeling. Tak gramy teraz.
1: 13.
2: W dół.

0: Podkarpacie i Małopolska.
1: Zbliżamy się do miejsc numer 12 i 11, czyli to w zasadzie taki przedsmak pierwszej dziesiątki hitów. No, cały czas walczymy sobie z waszymi głosami. System działa pod numer 7148. Wysyłacie SMS-y o treści trl.r. Potem wpisujecie wykonawcę i tytuł utworu, a koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Ręka w górę, kto już zagłosował, kto jeszcze się waha, można zrobić to do godziny 20 i przeanalizować całą retrolistę, która dostępna jest też na naszej stronie www.trendyradio.pl. No dobra, zanim pierwsza dziesiątka zabrzmi, to dwa utwory do zagrania na 12 pozycji. Skyline, Dream in the Night to awans 14, natomiast z 10 spada nam dzisiaj Berlin i Take My Breath Away. Te dwa przeboje już na antenie.
0: 12.

0: Teraz już przed nami pierwsza dziesiątka hitów, jeśli chodzi o 642 notowanie programu Retrolista. Do 20 wszystko stanie się jasne, ale teraz wrócimy sobie do roku 1989 i konkretnie albumu Run Away Horses. Mało kto wie, że klip do tej piosenki utrzymany w przepięknym flamenko-hiszpańskim klimacie wyreżyserował Andy Morahan, ten sam człowiek, który stworzył kultowy teledysk November Rain grupy Guns N' Roses.
1: 10 w dół.

0: Zobaczmy dzisiaj też do tego, co kryje się w propozycjach, czy przeboje dzisiaj powalczą o zielone światło do 30. Na pierwszy rzut Erasure, Sometimes.
1: Propozycje.

0: Laureatka pokojowego Nobla kontra prezydent USA w tle sankcje. Wielkopolska ma nowy rezerwat przyrody – Dolina Lutni. Marcin Krzemiński. Od 1 listopada wchodzą w życie nowe, rygorystyczne zasady raportowania czasu pracy lekarzy. Placówki medyczne będą miały obowiązek co miesiąc przekazywać do NFZ-u szczegółowe grafiki z dokładnymi godzinami rozpoczęcia i zakończenia dyżurów każdego medyka, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
1: Musimy oczywiście przygotować nasz system pod kątem połączenia z NFZ-em i przekazywania we właściwym formacie tych danych. Także jest to dla nas bardzo duży wysiłek organizacyjny, zwłaszcza dla tego personelu administracyjnego i wspierającego szpital.
0: Celem zmian jest ukrócenie jednoczesnej pracy w kilku miejscach oraz kontrola limitów, docelowo maksymalnie 320 godzin miesięcznie. Za brak sprawozdań placówkom grożą wysokie kary finansowe. Laureatka pokojowej Nagrody Nobla potępiła sankcje USA wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego. Navi Pillay jest byłą sędzią MTK. Powiedziała, że setki pracowników czują się zagrożone. Sankcje amerykańskiego Departamentu Stanu zostały nałożone kilka godzin po werdykcie norweskiego Komitetu Noblowskiego. Decyzji tego gremium sprzeciwia się Donald Trump, który twierdzi, że to on powinien otrzymać Nagrodę Pokojowego Nobla. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Holender Max Verstappen wygrał kwalifikacje przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Singapuru, 17. rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. Jutro za Verstappenem na starcie ustawią się kierowcy Ferrari, Monakijczyk Charles Leclerc i Brytyjczyk Lewis Hamilton. Wielkopolska zyskała nowy rezerwat przyrody Dolina Lutni. Został utworzony w nadleśnictwie Jarocin, 70 km od Poznania. Znajdują się tam przełomy rzeczne, dzikie wąwozy, lasy łęgowe oraz naturalne źródliska. Występuje także wyjątkowo rzadki, zwłaszcza na terenach nizinnych, gatunek skrzypu olbrzymiego, największego występującego poza strefą tropikalną.
2: Reklama.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
6: Pokaż.
5: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
6: A ile tych linii?
5: Giga.
6: No to będzie Giga Challenge.
7: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Reklama.
8: Każdą niedzielę po 17:00 Retro Lista. 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
9: Na miejscu 9 kolejna zmiana w dół, tym razem hiszpański producent DJ Sami, który zasłynął na początku lat 2000 niesamowitym przeróbkiem klasyku, jak chociażby Heaven Bryana Adamsa. W 2002 roku zaserwowała nam jednak własny, niezwykle słoneczny utwór Sunlight, w którym wokalu użyczyła również ona, Luna.
10: 9
11: w dół.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: General Base i Poison z miejsca 11 wskakuje na miejsce numer 8. A tak właśnie brzmiał rok 1993. W sam środek złotej ery niemieckiego rave'u i eurodance'u przypada premiera tegoż właśnie utworu. A za tym projektem stał Thomas Kukula, jeden z pionierów niemieckiej sceny klubowej. Poison do dziś uchodzi za absolutny klasyk z potężnym syntezatorowym motywem, który w latach 90. no miał to coś i rozrywał parkiety w całej Europie.
0: 8.

0: To co, moi drodzy, wskakujemy na miejsce numer 7, a tutaj czai się nasz ulubiony szwedzki dentysta nigeryjskiego pochodzenia. Dr. Alban po gigantycznym sukcesie It's My Life wydał w 1994 roku singiel, który za chwileczkę zagram. Look Who's Talking, a my spoglądamy właśnie na miejsce numer 7 i dajemy głośniej radioodbiorniki.
1: 7
2: w górę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Najlepsze hity minionych lat w retroliście na 101.9, 95 i 2 FM. Teraz przed nami belgijski duet Milk Incorporation, czyli prawdziwe ikony dance'u, a zarazem trance'u. 6.

0: Piąteczka przed nami. You can't touch this, czyli niezapomniane szarawary. Spodnie, hamerki, no i niewiarygodnie ten układ taneczny, który dał się poznać chociażby w klipie. Wydany w 1990 roku, hit opiera się na genialnym samplu z utworu Super Freak Ricka Jamesa. O tym właśnie wspominałem niejednokrotnie, ale pamiętajcie, że właśnie Rick James podał Hammera do sądu, no i ostatecznie dopisał się do praw autorskich tego utworu.
1: Pięć w dół.

0: 7148 trl.r. Potem wykonawca i tytuł utworu, koszt, złotówka i 23 grosze. Temat, który bardzo często się pojawia, jeśli chodzi o głosowanie. No właśnie, a skoro mowa o głosowaniu, to też dzisiaj możecie oddać swój głos na propozycje, które pojawiają się w 642 notowaniu. Wśród nich Yazoo, Nobody's Diary.
1: Propozycje.

0: Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retro lista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
5: You Never Know, czyli całkiem niezły awansik w górę z miejsca 7 na 4. Szwedzko-norweska formacja Solid Base.
6: 4
7: w górę.

0: Radio 95 i 2 FM.
1: Super hity minionych lat na antenie Trend Radia co weekend między godziną 17 a 20. Mam nadzieję, że po drugiej stronie radio słuchacze też uwielbiają te klimaty, które w retroliście się pojawiają. A to jest naprawdę niesamowity miks przebojów, bo mamy różne produkcje, które na przestrzeni lat 70., 80., 90., no i też po roku 2000 miały swój udział w kreowaniu i tworzeniu historii muzyki. My jako Trend Radio też sięgamy bardzo często po takie produkcje, jakie właśnie słyszycie w retroliście. No a jeśli chodzi o propozycje, dzisiaj Heaven i Dune. No to co? Posłuchajcie.
2: Propozycje.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Krośnie.
1: Wchodzimy sobie już do rozdania trzech najważniejszych miejsc. Strefa medalowa dzisiaj prezentuje się następująco. Miejsce trzecie. George Baker Selection. Una Paloma Blanca. Wracają wspomnienia lat 70.
2: Trzy.
3: W dół.

0: Na miejscu drugim Mauro Picotto i Proximus, czyli srebrny medal i awans miejsca czwartego. No, co ciekawe, Włoch Mauro Picotto w 2000 roku zszokował świat muzyki klubowej, łącząc potężny transowy beat z churalnym, majestatycznym wokalem z utworu Adiemus Carla Jenkinsa. Co z tego wyszło? Teraz możecie odsłuchać.
1: Dwa.
2: W górę.

0: Trendy Radio na dobry wieczór.
1: Jak to niektórzy mawiają, lider pozostaje niewzruszony. Miejsce pierwsze na naszej liście kolejny raz obronił zespół Ich Troje z utworem Powiedz, wydana w 2001 roku piosenka. Otworzyła im drzwi do gigantycznej kariery. Wygrała nagrodę publiczności na festiwalu w Opolu i sprawiła, że płyta AT4 pokryła się diamentem. A w retroliście dzisiaj złoto i kolejny tydzień z rzędu na najwyższym miejscu.
0: Jeden.

A odliczanie 642 notowania retrolisty dobiegło końca. Łukasz Michtal, dziękuję wam za obecność. Dziękuję serdecznie za wasze głosy, komentarze. No i życzę już dobrego wieczoru, bo czas pożegnania właśnie nastał. Wszystkiego dobrego, kłaniam się nisko i słyszymy się niebawem. Cześć!

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejny rosyjski atak w Ukrainie, na wschodzie polskie alerty RCB. Donald Trump z kolei sugeruje prezydenckie wybory w Ukrainie. Powiemy też o kłopotach byłego wiceministra.

0: rolnictwa. Marcin Krzemiński. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Trwa rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni powietrznej Polski operuje nasze lotnictwo. Do 20 wzrosła z kolei liczba osób, które zginęły w porannym ataku wojsk rosyjskich na Zaporoże. Bomby agresora uderzyły m.in. w wielopiętrowe bloki. Trwa akcja ratowników. Spod gruzów udało się ocalić 3 osoby. W Kijowie, gdzie alarm zwiastują rosyjskie drony uruchamiane był dziś 5-krotnie. Są problemy z wodą i prądem, co doprowadziło do wstrzymania pracy metra i wyłączenia tramwajów i trolejbusów w niektórych dzielnicach. Na Donald Trump po raz kolejny zabrał głos w sprawie wojny w Ukrainie. Amerykański prezydent powiedział kilkadziesiąt minut temu, że Wołodymyr Zełenski mógł wiele razy zakończyć wojnę. Czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta. Trump zarzucił też Zełenskiemu, że atakując rafinerię w Rosji chce przysparzać problemów światu. Dodał, że powiedział ukraińskiemu prezydentowi, by nie prowadził ataków na cele związane z produkcją oleju napędowego, ale ukraiński przywódca i tak to zrobił. Michał Kołodziejczak, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, został wezwany przez klub do pilnych wyjaśnień. Dwie były współpracownice oskarżają w mediach byłego wiceministra rolnictwa o przemoc i agresję, a także zachęcanie do brania narkotyków. Wyciekła też taśma z zapisem rozmowy Kołodziejczaka z jedną z kobiet. Badana będzie jej autentyczność, mówi posłanka KO Gabriela Lenartowicz.
1: Ja mam nadzieję, że to jest deepfake, ale jeśli nie, to reakcja musi być stanowcza.
0: Sam Michał Kołodziejczak nazywa zarzuty pomówieniami i nie chce o nich szerzej rozmawiać. Uwaga kierowcy, zbliżają się spore utrudnienia na ekspresowej S7. W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. W trakcie tych prac ruch będzie odbywał się jednym pasem. Remont ma się zakończyć w połowie listopada.
2: Reklama.
3: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż.
3: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
3: Giga.
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Reklama. Trend Radio. Trend Radio.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
0: Pokaż.
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga.
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy. Reklama.
2: Trendy radio.
3: Wybijamy
2: trendy brzmienie.
3: Wszechczasów. Dla ciebie.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.